0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Z chłopakiem rozstała się zaraz po wyprowadzce od siostry i obecnie spotykała się z kimś nowym. Ten mężczyzna dla odmiany miał na koncie wiele wyroków za pobicia, rozboje i włamania. Lena była ciekawa zakończenia tej sprawy, ale zatrzymała nagranie i podeszła ponownie do drzwi, gdzie wciąż trwało spotkanie. Nie chciała przeoczyć momentu, kiedy Daria Walewska wyjdzie z meetingu. Ponieważ zapowiadało się, że ten się przedłuży, włączyła znów niewybaczalne i oddała się kryminalnej opowieści Noa. Zaskoczyło ją rozwiązanie tej sprawy, chociaż pewnie gdyby miała przed oczami akta, wzięłaby pod uwagę nieudacznika jako jednego z podejrzanych. Zabił małą, ponieważ przyłapała go na próbie włamania, a potem upozorował atak maniaka seksualnego. Lena włączała następne historie. Musiała przyznać, że Noah robił dobry research do każdego z odcinków. Widać było, że zna procedury, stara się o dostęp do materiałów źródłowych i ma konsultantów z różnych dziedzin, którzy chętnie wypowiadali się do mikrofonu albo podpisywali się pod opiniami. Ku jej zdziwieniu podcast prowadzony był skrupulatnie i bez tanich chwytów obliczonych na sensacje, a wybrane sprawy były ciekawe nawet dla niej, chociaż Lena uparcie stroniła od kryminałów i nie oglądała seriali, ponieważ twórcy stosowali zbyt wiele uproszczeń. Włączała kolejne odcinki i sprawdzała tematy, które interesują podcastera, a ostatecznie tak się zasłuchała w tych dramatycznych opowieściach, że nie usłyszała, kiedy drzwi się otworzyły, a ludzie zaczęli wychodzić z meetingu. Wciąż miała słuchawki w uszach, kiedy podeszła do niej Daria. Była w samych skarpetkach, a kolarskie buty przytroczyła do swojego wypchanego do granic plecaka. Wyglądała identycznie jak poprzedniego dnia, od stóp do głów ubrana w lajkry, jakby od wczoraj się nie przebierała. Na głowie nie miała tylko czapki Everlast, a korpus przepasała skakanką z woskowanego sznurka. Lena domyśliła się, że to jej nowy rodzaj broni. Odkąd Daria padła ofiarą przestępstwa, dostała obsesji na tym punkcie i każdy przedmiot starała się wykorzystywać jako oręż. Nie śląc się na powitania, Lena podsunęła jej zdjęcie Maksymiliana Guberna Tisavel Noa, które zrobiła mu wczoraj w nocy, kiedy czekał na przesłuchanie. Kojarzysz go? To nie on. Daria pokręciła głową i powtórzyła coś pod nosem z wyraźną irytacją, ale Lena nie słyszała jej słów. Co tam mamroczesz? Pomyliłaś się. Ten gość z tabloidów nie jest gwałcicielem. Bo o to przyszłaś mnie zapytać? Lena wgapiła się w oczy Darii, która była dziś o wiele spokojniejsza i jakby złagodniała. Nie było w niej wczorajszej furii ani paniki. I tak możecie oficjalnie przesłuchać. Oświadczyła Lena, a potem dodała z dumą. Włączyli mnie do śledztwa. Dopadniemy go. Gratuluję. Mruknęła Daria i zaczęła nerwowo przestępować z nogi na nogę. A masz pomysł jak? Odpięła swoje kolarskie buty od plecaka. Zaczęła je skrupulatnie wiązać, nie odzywając się. Widziałaś gazety. Oświadczyła złowieszczo Lena. Cisza. Daria wciąż nie reagowała. To nic nie znaczy, zapewniła policjantka. Dalej będę nad tym pracowała. Potrzebuję jednak twojej pomocy.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Jak przyszło do próbnego czytania, okazało się, że zwięzłość matematyczna zatriumfowała i przy odrobinie dobrej woli cały referat można było odczytać w ciągu 5 minut. Co oczywiście ogromnie osłabiło jego powagę. Trudno, mówi zgnębiona pani Z. Musisz czytać tak wolno, aby starczyło przynajmniej na 10 minut. Zgadzam się na wszystko, byle już nie pisać. W oznaczonym dniu wszystko już gotowe. Drugi referat napisany przez literatkę, piątka z polskiego i historii, jest długi i pełen pięknych okresów. Szczególnie jedno zdanie historyczne jest napisane stanowczo z polotem, na co zaraz zwracamy uwagę pani K., nauczycielce historii. Dosłownie ściągnięte ze Smoleńskiego, brzmi pogardliwa odpowiedź. Że też ci specjaliści muszą tak wszystko zaraz pamiętać. Zbliża się tragiczna chwila. Sala dokładnie wyziębiona i ozdobiona nowymi witrażami zapełnia się powoli publicznością. Pierwszy rząd zajmuje ciało pedagogiczne. Siedzi tam profesor polskiego, na widok którego mdleją nasze deklamatorki, gdyż jest on specjalnie wrażliwy na dykcję i nie pochwala ściśle przez amatorki przestrzeganej zasady, aby przez cały czas recytowania patrzeć w sufit, a nigdy na publiczność. Dalej rodzice i ironicznie uśmiechnięci bracia, wreszcie nastojąco cały tłum uczennic. Niektóre przezornie stanęły w drzwiach. Bardzo dobra pozycja geograficzna, gdyż wszystko słychać, jest chłodno i można ratować te, którym z powodu gorąca zrobiło się słabo. Akcja ratunkowa jest bardzo prosta. Prowadzi się mdlejącą do kranu i oblewa wodą. Jest to świetny i wypróbowany sposób, choć nie cieszy się uznaniem wychowawczyń, które zaraz zabierają ofiarę tłoku do szpitalika. Chór już odśpiewał Bogu rodzice. Teraz kolej na mnie. Pamiętaj się ukłonić, woła pani Z. Wychodzę na scenę, ostatkiem przytomności składam piękny dyk i czytam. Co i jak? Nie wiem, ale czytam. Wreszcie koniec. Znowu dyk i już jestem za drzwiami. Słyszę za sobą oklaski, ale nie zatrzymując się pędzę do klasy i wpadam wprost na panią przełożoną, która mnie serdecznie ściska. Jak błyskawica olśniewa mię myśl, a więc się udało. Wiele potem wygłosiłam referatów i przemówień w życiu, ale nigdy już nie przeżywałam podobnych wrażeń. Od tej pory czuję coś w rodzaju osobistej sympatii do Kościuszki. Irena Gombrowicz. Platerki. Rocznik jest rodzajem czasopisma, które zastąpiło wcześniej wydawaną platerkę. W pierwszym numerze tejże redaktorki piszą. Platerka. Imię to przylgnęło do nas od chwili pierwszego przystąpienia progu szkoły.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Łodzi, gdzie powstały takie filmy jak Ziemia Obiecana, Kariera Nikodemadyzmy i Krzyżacy.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: W Carrefour.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ich rodzinne motto to zastaw się, postaw się. Dlatego wszyscy wiecie, że przed nami udana impreza.
2: Cześć, z tej strony Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek imieniny Bogdana w RMF Classic. Do usłyszenia.
1: Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Już w piątek po 16 w RMF Classic. Szabla i strój sarmaty nie są obowiązkowe.
3: Reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.

była muzyka Daniela Bluma z filmu Tulipany. Jest 6:49, Katarzyna Chnat, dzień dobry. Zaczynamy wtorkowe śniadanie mistrzów w RMF Classic. Przed nami kolejny letni poranek i kolejna szansa na to, żeby dobrze zacząć dzień. Jeśli właśnie jedziecie do pracy, parzycie pierwszą kawę albo dopiero przecieracie oczy, to świetnie, że jesteście z nami. W RMF Classic mamy najlepsze zestawienie muzyki filmowej na lato i mnóstwo ciekawych informacji. Zatem zaczynamy!

Tak właśnie brzmi Lato w Śniadaniu Mistrzów na Dzień Dobry. Zbliża się siódma, za chwilę pierwszy dzisiaj fakt, RMF Classic i prognoza pogody. Niebawem powiem o tym coś więcej. A teraz wakacyjny, ale nieco nostalgiczny utwór The Boys of Summer i Don Henley.

0: Słuchacie RMF Classic. Niespełna 3 minuty zostały do 7, a z nami w studiu jest już Michał Zieliński, który ma pakiet ważnych wieści o 7. O czym usłyszymy?
1: Dzień dobry. Będziemy mówić między innymi o tym, że rozsypuje się amerykańsko-irańskie porozumienie i że już nie tylko Iran, ale też Stany Zjednoczone ogłaszają, że zamierzają pobierać opłaty od statków przechodzących przez cieśninę Ormus. Wspomnimy też o tym, jakie to skutki przynosi dla nas, dla naszych kieszeni, no bo mocno będzie znów drożeć zapewne paliwo.
0: Tak jest. Szczegóły już za chwilę. Zapraszamy. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe.

0: będę się spieszyć.
1: Bo zależy mi na sobie.
0: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Po reklamie.
6: Jest siódma, czas na pierwsze dziś fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Michał Zieliński.
7: Wieczorem naszego czasu amerykańska armia wprowadzić ma blokadę ruchu statków w cieśninie Ormus. To jest odpowiedź na komunikat Iranu o przywróceniu kontroli nad cieśniną. W ostatnich godzinach Iran ostrzelał dwa tankowce, zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych, informują Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nowe informacje dotyczą ataku rakietowego na amerykańską bazę w Jordanii. Tym samym rozsypuje się amerykańsko-irańskie tymczasowe porozumienie, które miało obowiązywać do czasu zawarcia trwałego pokoju. Prezydent Donald Trump oświadczył, że jego kraj zamierza pobierać opłatę w wysokości 20% wartości ładunku. To znacznie więcej niż domaga się Iran. Będziemy utrzymywać cieśninę, prawdopodobnie nią zarządzać. Staniemy się strażnikiem cieśniny, aniołem stróżem cieśniny, można powiedzieć. Powinniśmy za to otrzymywać wynagrodzenie, będziemy pobierać opłaty. To są bogate kraje, które są po naszej stronie. Rezultatem tej eskalacji jest ponowny wzrost cen ropy i to gwałtowny. Wczoraj surowiec podrożał o prawie 10% i to przełoży się na dalsze, drastyczne zapewne wzrosty cen paliw również w naszym kraju. Dzięki genetycznym badaniom porównawczym udało się zidentyfikować 8 ofiar zbrodni dokonanej przez UPA w Późnikach na Wołyniu. Wiosną ubiegłego roku przeprowadzono tam ekshumację pierwszego masowego grobu. Polscy naukowcy odnaleźli szczątki ponad 40 osób.
8: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
9: Przede wszystkim jest to rzeczywiście dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców.
8: W pani rodzinie często rozmawiało się o Późnikach?
9: Tak, to była historia właściwie z czasów mojego dzieciństwa. Pamiętam, że no praktycznie codziennie, jak nie babcia, która została sama praktycznie z trójką dzieci malutkich, mój tato, który całą rodzinę mu wymordowano.
7: Mówi przedstawicielka późnickich rodzin Beata Jagielska. Rozmawiał z nią nasz reporter Jakub Rybski. Pod koniec sierpnia polscy badacze wrócić mają do Późnik, by kontynuować poszukiwania drugiej masowej mogiły. A dziś mają ruszyć prace ekshumacyjne na terenach dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie w ramach tej samej akcji UPA w 1943 roku jednego dnia wymordowano ponad 1000 osób. W poprzednich latach wydobyto i pochowano tam szczątki ponad 650 ofiar, z których niemal połowę stanowiły dzieci. Teraz badacze mają przeszukiwać dwie zbiorowe mogiły.
10: Wiemy, że tam są szczątki, natomiast nie wiemy ile osób, ponieważ no nie wiemy jak głęboka jest ta jama. Jedna z tych dwóch jam ma 15 metrów kwadratowych powierzchni, natomiast nie wiemy jak głęboka jest, więc możemy się tam spodziewać 150 albo 150 osób. Trudno powiedzieć. Dopiero się wszystko okaże, jak pracę rozpoczniemy.
7: Mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek, słuchaj poleceń służb. SMS-owe ostrzeżenia o takiej właśnie treści trafiły do przybywających na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem oraz w części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. W czasie spodziewanych gwałtownych burz może spaść lokalnie nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość 70 km na godzinę. Możliwe są również gradobicia.
6: Michał Zieliński wróci w kolejnych faktach za godzinę o 8:00. Zapraszamy. Teraz prognoza pogody dla całej Polski.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: a wtorek przyniesie nam w Polsce zróżnicowaną pogodę. Na Pomorzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami, jak już słyszeliśmy, przelotny deszcz, na południu i w centrum burze, również z gradem. Temperatura maksymalna od 23-24 stopni na północy, przez 28 stopni w centrum i na południowym wschodzie i 29 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 4 minuty po 7. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Dziś wtorek, 14 lipca, to 195 dzień roku. Imieniny obchodzą m.in. Kamil, Damian, Franciszek i Izabela. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia. W kalendarzu świąt nietypowych natomiast dziś m.in. Światowy Dzień Rekina i Dzień Szympansa. A ludowe przysłowie przypomina: upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. Czy dzisiejsza pogoda rzeczywiście wpisze się w tę prognozę? Będziemy to sprawdzać. Zajrzymy też na drogi i zerkniemy do gazet. Będą wieści ekonomiczne i smaczki historyczne Macieja Korkucia, to już za chwilę. A po godzinie 9 wpadnie do nas Magda Stachula, autorka bestsellerowych thrillerów psychologicznych i jedna z prekursorek nurtu domestic noir w Polsce, która od 10 lat udowadnia, że największy lęk rodzi się tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej. No ja mam nadzieję, że z nami wy czujecie się zawsze dobrze.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
0: Startujemy, a na początek z nami w RMF Classic Elvis Presley.

0: To była muzyka braci Gregson Williams z serialu Pozłacany wiek. A ja zapraszam teraz na małą podróż w czasie i na opowieść o tym, co mają krakowiacy do arabskich i tatarskich koni. O tym dzisiaj opowie i wyjaśni te zawiłości Maciej Korkuć w wakacyjnych smaczkach historycznych.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj o krakowiakach oraz arabskich i tatarskich koniach będzie. W księdze Pamiątka z Krakowa opis tego miasta i jego okolic z 1845 roku Józef Mączyński, obywatel Rzeczypospolitej Krakowskiej, załączył wyciągi z geografii fizycznej i politycznej kraju wolnego miasta Krakowa. Zawarł tam m.in. opis charakteru mieszkańców. Przeczytajmy go, bo mimo upływu 200 lat przecież nie mogło się zmienić na zbyt wiele. Krakowiak jest krępy, barczysty, silny. Rysy twarzy w obojej płci są piękne. Postać łagodna, mowa przeciągła i donośna. Włos ciemny, pospolicie bardzo rzadko kędzierzawy. Jest on, czyli krakowiak, wesoły, dowcipny, czuły, gościnny. Jest ciekawy, przebiegły, cokolwiek leniwy. Raz tylko można go oszukać, bo potem to już jego rzecz oszusta wywieźć w pole. Skłonny jest do uniesień. Przekonanie rozumu słabiej działa na jego wolę jak zapał. Zresztą zapał prędko ostyga. Poezja, muzyka zachwyca jego zapalne serce i duszę. Do hulanki, dziewczyny i bitki jest on pierwszy, lecz jest pobożny. A jeżeli więcej śpiewa krakowiaki niż nabożne pieśni, to wypływa z tej przyczyny, że w nim tleje iskra poezji, o której on sam nie wie, lecz ją czuje i wynurza w swoich krakowiakach, smętnych, wesołych, a nawet satyrycznych, a w których się odbija mocno jego charakter. Ni ciężka praca, ni nędza, ani ucisk nie potrafią w nim uśmierzyć żywości, wesołości i zuchwałej odwagi. Krakowiaki są podobni w ten sposób do owych tatarskich i arabskich koni, których nędza, trud nie są w stanie ugasić naturalnego ognia. No dobrze, to już wiemy w takim razie o krakowiakach prawie wszystko. W ostatnim zdaniu Mączyński stawia kropkę nad i. Wreszcie ci krakowiacy są to ludzie szczerzy, przyjacielscy, gościnni. A choć nie umieją o tych cnotach rozprawiać, umieją je pełnić. 200 lat mija, a krakowiacy wciąż tacy sami jak te tatarskie i arabskie konie. No, prawie tacy sami.

0: Jesień z czterech pór roku Vivaldiego grała angielska orkiestra kameralna, a prowadził Claudio Abbado. Tymczasem my spoglądamy teraz na warszawskie ulice, którymi kolorowy autobus mknie, a w zasadzie wakacyjny autobus pełen atrakcji. Więcej o tym już teraz.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Po ulicach Warszawy od wczoraj jeździ wakacyjny autobus. Kolorowy pojazd w dni robocze kursuje jak zwykła linia komunikacji miejskiej, ale w wybrane wakacyjne weekendy zmienia się w specjalną linię wakacje. I wtedy zaczyna się prawdziwa wycieczka po stolicy. Którędy prowadzi wakacyjna trasa? O tym rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert.
2: Autobus będzie ruszał i wracał na pętlę Konwiktorska. To jest przystanek na granicy Śródmieścia i Żoliborza i zaraz obok Starówki. Potem będzie przejeżdżał przez Trakt Królewski, czyli przez ulicę Miodową, przez krakowskie Przedmieście. Będzie można więc zobaczyć te najatrakcyjniejsze dla turystów rejony Warszawy. Potem dojedzie do samego centrum. Będzie się poruszał nadal Traktem Królewskim, czyli dojedzie aż do Placu Trzech Krzyży. Potem zjedzie, jak to się popularnie mówi, w dół, czyli na Powiśle. Zahaczy właśnie o te rejony Warszawy blisko rzeki, przejedzie na drugą stronę Wisły mostem Łazienkowskim, potem odcinek wzdłuż Wisły na Saską Kępę, czyli tutaj przejedzie przez ulicę Francuską, przez rondo Waszyngtona, potem dojedzie do mostu Świętokrzyskiego, którym wróci na lewy brzeg Wisły i już wzdłuż Wisły właśnie dojedzie z powrotem na Konwiktorską.
0: Sam przejazd to nie wszystko. W środku na pasażerów będą czekały różne atrakcje, quizy, zabawy, gry, konkursy i gadżety komunikacyjne. A z Tomaszem Kunertem z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie rozmawiała Julia Sarzyńska.

0: Dracula, historia wiecznej miłości. To muzyka Danego Elfmana w śniadaniu mistrzów w RMF Classic. A jak wam się zaczął dzień przy tej pogodzie? No mam nadzieję, że nie poddajecie się i walczycie o dobry nastrój. A ja mam dla was na dobry nastrój sporo pięknej muzyki filmowej. No i będzie też konkurs Brzmienie Lata i wakacyjne gadżety dla was. Niebawem o tym opowiem, a za chwilę sprawdzę, co nowego wiemy w sprawie pogody.
1: Reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, jest 7:31.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: A dzisiaj znów pogoda w kratkę z przewagą deszczowych chmur. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 19 do 22 stopni. Najcieplej będzie dzisiaj na zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 29 stopni. W centrum sporo słońca z okresowym zachmurzeniem i temperaturą od 27-28 stopni. Natomiast na wschodzie i północnym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie burze i burze z gradem. Uważajcie. 7:32, wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Za chwilę mała podróż na Dziki Zachód i muzyka z serialu The High Chaparral, a teraz jedna z piękniejszych filmowych piosenek tego lata. To ze ścieżki dźwiękowej do filmu Projekt Hail Mary. Śpiewa Harry Styles.

0: Dzikiego Zachodu wracamy teraz do naszej rzeczywistości i sprawdzamy, co ważnego się wydarzyło. Fakty ekonomiczne w pasażu wakacyjnym. Czas zacząć.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Na początek ważne wieści dla emerytów, bo nie wszyscy wiedzą, że mogą otrzymywać dodatkowe świadczenie ratownicze wypłacane co miesiąc niezależnie od wysokości emerytury. Chodzi o świadczenie ratownicze, które przysługuje byłym strażakom, ochotnikom oraz ratownikom GOPR i TOPR. Lipcowe przelewy w kwocie 288 zł dla wybranych emerytów trafią do uprawnionych najpóźniej do 15 lipca. A jeśli zastanawiacie się, czy ceny paliw w Polsce spadną, to jest ważna deklaracja ministra energii. Rząd analizuje wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie na ceny paliw w Polsce i pozostaje w kontakcie z Ministerstwem Finansów, poinformował wczoraj minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że obecne sygnały napływające od sojuszników są uspokajające i rząd liczy na spadek cen paliw. W ciągu najbliższych dni będziemy podejmowali decyzje, zapewnił. Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. I jeszcze sprawdźmy ceny towarów na półkach. Od czerwca tego roku ceny produktów codziennego użytku wzrosły średnio o 2,7%. Największe podwyżki dotknęły chemię gospodarczą, natomiast produkty tłuszczowe znacząco potaniały. Najnowszy raport pokazuje, jak zmieniają się ceny w polskich sklepach. Analiza objęła 100 najczęściej wybranych produktów, a dane zebrano z ponad 45,5 tysiąca sklepów należących do 64 sieci handlowych w Polsce. Największy wzrost cen zanotowano w kategorii chemii gospodarczej, bo aż o 6,1% w skali roku. Wyraźnie podrożały także pieczywo, słodycze i desery, środki higieny osobistej oraz ryby. I o tym więcej również przeczytacie na rmf24.pl.

0: Marsza Tureckiego z 11 sonaty fortepianowej A-dur Mozarta grał na fortepianie Christian Zacharias w śniadaniu mistrzów RMF Classic. A my gramy dalej najpiękniejszą muzykę filmową na lato i szykujemy się do kolejnej podróży szlakiem filmowej mapy Polski RMF Classic, która, przypomnę, powstaje we współpracy z Wami. Byliśmy już w Toruniu, jutro będziemy z naszym mobilnym studiem radiowym w Łodzi i zapraszamy na specjalny program z filmowego miasta od godziny 10 na naszej antenie. Śledźcie nasze social media i zaglądajcie na naszą stronę internetową. Tam wszystkie szczegóły naszej akcji.
1: Chwytaj dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
0: A u nas za akcje i atrakcje muzyczne teraz odpowiada grupa The Police. Przed nami jedna z piękniejszych piosenek w historii rocka.

0: To była muzyka Jeffa Rousseau z miniserialu Ripley. Jest 7.52, słuchacie RMF Classic, a ja prezentuję teraz kolejne dźwięki lata, które pobudzają kreatywność i przenoszą nas wspomnieniami do najpiękniejszych momentów naszego życia.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Są takie dźwięki, które natychmiast potrafią przenieść nas do takiego klimatu wakacyjnego. To może być na przykład stukot kół pociągu, gwizdek konduktora i widok mijanych pól za dźwiękiem i za oknem. Wystarczy zamknąć oczy i od razu przypomina się podróż nad morze albo w góry. A jakie są wasze najpiękniejsze kolejowe wspomnienia? W zabawie Brzmienie lata w RMF Classic zachęcamy do dzielenia się najpiękniejszymi pociągowymi wspomnieniami. Zapraszam do pisania i opowiadania takich historii, które z jakiegoś powodu cały czas w was są żywe i pobudzają najczulsze struny waszego serca. Najciekawsze nagradzamy naszymi wakacyjnymi gadżetami. W tej zabawie mam dla was bidon z logo RMF Classic. Czekam na wasze opowieści. Piszcie na adres katarzyna.chnat@rmfclassic.pl.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Finalista dzisiejszej odsłony konkursu ogłoszę tuż po godzinie 10. Zapraszam serdecznie. Teraz wracamy do muzyki Cwał Walkirii Ryszarda Wagnera. Zabrzmi w RMF Classic. Gra orkiestra Clevelandska, prowadzi George Sell.

0: Fragment z Walkirii kończy tę godzinę programu. Muzyka Ryszarda Wagnera, za chwilę ósma i najświeższe fakty RMF Classic. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
7: Dobry design i nowinki zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowinki
7: zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów.

0: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ma w tym tygodniu złożyć w belgijskim sądzie skargę na decyzję o zajęciu jej pieniędzy przez organizację Eurocontrol, ustalił nasz dziennikarz. Na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer komornik zajął 6 miliardów złotych potrzebnych do finansowania działalności instytucji odpowiadającej m.in. za życie i zdrowie pasażerów samolotów nad Polską. Koncern w ten sposób chce ściągnąć od naszego kraju odszkodowanie przyznane Pfizerowi przez sąd za to, że rząd w Warszawie nie odebrał po pandemii niepotrzebnych milionów szczepionek przeciwko koronawirusowi. Teraz rząd przygotowuje apelację od tego wyroku w sprawie szczepionek. Termin na złożenie tego dokumentu minie 8 sierpnia.
1: Najważniejsze są fakty.
0: W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosili to wczoraj premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Józef Aschbacher na dachu Stołecznego Centrum Nauki Kopernik. Czym właściwie będzie to zapowiadane centrum i co zyska Polska dzięki powstaniu tego ośrodka agencji? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: To ma być przestrzeń do badań, rozwoju technologicznego i nauki. Nie tylko na rzecz eksploracji kosmosu, ale i poszukiwań technologii podwójnego zastosowania. Na przykład w zakresie obronności.
3: To centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use. W szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
2: Jak wyjaśniał premier Donald Tusk, to na przykład zastosowanie satelitów do obserwacji sytuacji nadzwyczajnych, powodzi czy działań hybrydowych na granicach. Warszawa będzie siedzibą centrum, ale będzie też integrować inne miasta w całej Polsce i ich ośrodki naukowe i techniczne.
0: Francja obchodzi dziś swoje święto narodowe, Dzień Bastylii, upamiętniający zdobycie paryskiego więzienia 14 lipca 1789 roku. Wydarzenie uznawane jest za symboliczny początek rewolucji francuskiej. Główne uroczystości odbędą się na Polach Elizejskich w Paryżu, gdzie będzie parada wojskowa z udziałem prawie 7 tysięcy żołnierzy, niemal 300 pojazdów wojskowych, 90 samolotów i ponad 30 śmigłowców. Tegoroczna defilada odbędzie się pod hasłem Strategiczne Przebudzenie Europy. Kilkadziesiąt tysięcy mundurowych ma tłumić wieczorem spodziewane zamieszki. Dochodzi do nich 14 lipca co roku, a w tym roku obawy są szczególnie nasilone z powodu wieczornego meczu na mundialu. Reprezentacja trójkolorowych zagra w tym meczu o finał mundialu z Hiszpanią. Eksperci, a także gracze obstawiający wyniki w zakładach bukmacherskich większe szanse dają właśnie Francuzom. Były piłkarz polskiej reprezentacji Artur Wichniarek również stawia na trójkolorowych.
4: Tutaj będzie naprawdę taki pojedynek duetów. Kukureja, przecież, który gra świetny turniej. Tam będzie się musiał jednak spoglądać na plecy, bo tam jest Dembele.
5: Dojrzał do tego miana szefa boiskowego, takiego, za którym skoczą w ogień koledzy.
4: Ja myślę, że jest niesamowita nić porozumienia między Didier Deschampsem a Kylianem Mbappé. To będzie świetny mecz i tak samo jak ten drugi, czyli Anglia-Argentyna.
0: Przed półfinałami z Arturem Wichniarkiem, byłym piłkarzem reprezentacji, rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Anglicy zagrają z Argentyną jutro w Atlancie, a w Arlington w Teksasie Francuzi z Hiszpanią o 21:00 dziś wieczorem.
6: A my na kolejne fakty zapraszamy znów za godzinę o 9:00. Teraz prognoza pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Dzisiaj pogoda w Polsce pokaże nam dwa oblicza lata. Na Pomorzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny deszcz. Na południu i w centrum również burze. Po południu burze z gradem. Śledźcie alerty pogodowe, bo opady mogą być intensywne, a wiatr silny. Temperatura maksymalna 23-24 stopnie na północy, 28 w centrum do 29 na południu.
7: Prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: 8:05 zaczynamy kolejną godzinę w śniadaniu mistrzów RMF Classic, a że dziś obchodzimy m.in. Światowy Dzień Rekina, to życzę Wam, żebyście dzisiaj byli równie skuteczni jak on w realizowaniu swoich planów. A my grać będziemy najpiękniejszą muzykę filmową na lato. W najbliższym czasie posłuchamy kompozycji Jamesa Newtona Howarda z filmu Raja i ostatni smok. Wcześniej będzie Joe Cocker, za chwilę Klaus Doldinger i muzyka z filmu Okręt. A za chwilę parę również zajrzymy do gazet i sprawdzimy, co ciekawego niebawem wydarzy się w Łodzi i Wrocławiu. Teraz przed nami pierwszy taniec węgierski Brahmsa. Gra Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa prowadzi Iwan Fischer.

0: To była muzyka Klausa Doldingera z filmu Okręt. A co jeszcze dla Was mamy do porannej kawy w śniadaniu mistrzów RMF Classic? No teraz na przykład zajrzymy do gazet i sprawdzimy najciekawsze tytuły. Jest 12 minut po 8.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Na początek zaglądamy do Rzeczpospolitej. Tutaj o tajemniczym orędziu Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma wygłosić w czwartek wieczorem orędzie do narodu. Zaplanowano je na godzinę 21. Oficjalnie nie podano tematu orędzia. Mówi się, że przemówienie ma dotyczyć planów obecnych państw dotyczących ingerowania w wybory prezydenckie USA w 2020 roku. Z kolei Reuters podał, że Trump ma odnieść się do odtajnionych informacji wywiadowczych dotyczących śledztw w sprawie wyborów USA i rzekomych podatności maszyn do głosowania na ingerencję z zewnątrz. Więcej o tym przeczytacie w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tymczasem w dzisiejszej polityce m.in. młodzi stawiają na Biolchem, liczą na gwiazdorskie zarobki. Presja jest ogromna. I jeszcze gra w semestry, dziennikarze polityki stawiają pytanie, czy warto dziś studiować. Dużo tu potężnych wątpliwości, o tym więcej przeczytacie w raporcie polityki. A w Newsweeku również materiał o tym, że Polacy mają nowy sposób na odpoczynek. Coraz częściej wybierają Polskę jako miejsce wyjazdów wypoczynkowych. Nasz kraj nie jest urlopowym planem B. Widać to w wynikach badań, w których sprawdzono, jak Polacy planują weekendowe i dłuższe wyjazdy z noclegiem. Okazuje się, że blisko 90% respondentów zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku było na wyjeździe wypoczynkowym właśnie w Polsce. W przypadku podróży zagranicznych odsetek osób, które deklarowały takie odpowiedzi, był wyraźnie niższy i wyniósł 54%. Te dane wyraźnie pokazują, że wypoczynek w Polsce nie jest już wyborem awaryjnym, podejmowanym wtedy, gdy brakuje pieniędzy na dalszą podróż. Coraz częściej jest to świadomy wybór, a z tego chyba należy się cieszyć. Udanych wakacji Państwu życzę.

0: To była muzyka z filmu Raja i ostatni smok Jamesa Newtona Howarda w RMF Classic. A my dostajemy skrzydeł i już dzisiaj pakujemy się na wyjazd do kolejnego miasta na filmowej mapie Polski.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Już jutro kolejny przystanek filmowej mapy Polski. Tym razem odwiedzimy Łódź. Miasto znane z kadrów filmów takich jak Wabank, Ida, Ziemia Obiecana, Przypadek, Daleko od Szosy, Kariera Nikodyma Dyzmy czy Krzyżacy. I zapraszamy wszystkich chętnych od godziny 10 na rynek włókniarek łódzkich, bo to właśnie w tych okolicach kręcono kultową Ziemię Obiecaną. I to tam rozłoży się jutro nasze plenerowe studio, z którego nadawać będziemy program specjalny. Dla Was będą leżaki, wakacyjne konkursy i wyjątkowi goście. O filmowym dziedzictwie Łodzi opowiedzą przewodnicy związani ze szlakiem Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Justyna Tomaszewska, Krzysztof Olkusz i Bartek Mielniczak. A najciekawsze filmowe historie związane z miastem przybliży Arkadiusz Krystek z Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Program poprowadzi Dariusz Stańczuk, a relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco w naszych mediach społecznościowych i na naszej antenie. Zatem jutro od 10 Łódź na żywo dla tych, którzy odwiedzą nas w tym mieście oraz na antenie i w sieci dla wszystkich pozostałych Państwa. Ale Łódź to tylko jeden z przystanków, bo będzie ich więcej. Zapraszamy do zgłaszania kolejnych miejsc, które powinniśmy odwiedzić w te wakacje. Jeśli więc w Waszym mieście kręcono jakiś film czy serial i są ludzie, z którymi warto o tym porozmawiać, to dajcie nam znać. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na rmfclassic.pl.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: A w temacie łódzkich planów filmowych u nas teraz walc z filmu Ziemia Obiecana. Muzyka Wojciech Kilar.

0: To była muzyka Michaela Giacchino z filmu Spider-Man Bez drogi do domu. My drogę do waszych uszu doskonale znamy, podobnie jak wasze upodobania muzyczne i gramy najpiękniejszą muzykę na lato. Za chwil parę zajrzymy też do Wrocławia, który szykuje się do kolejnej edycji ważnego festiwalu filmowego. A wcześniej sprawdzę aktualną prognozę pogody.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, jest 8:31.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: A przed nami pogodowy kontrast. Zachód kraju z letnim ciepłem, a im dalej na wschód, tym większa szansa na deszcz i burze. Opady chwilami będą tam intensywne. Sprawdzajcie alerty pogodowe dla danych miast. Jeżeli więc planujecie aktywność na świeżym powietrzu, to najlepiej wykorzystać pierwszą część dnia, bo po południu będzie więcej deszczu. Na razie w Krakowie wyszło słońce, jest dość przyjemnie, a na termometrach od 18-19 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 29 maksymalnie dziś na zachodzie. Jest 8:32, trwa śniadanie mistrzów w RMF Classic, a my wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową. Za chwilę Joe Hisaishi i fragment soundtracku z filmu Podniebna Poczta Kiki, a teraz najsłynniejsza piosenka z filmu Pulp Fiction.
2: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
3: Mrs. Mia Wallace.
2: And how about your fella here?
4: Vincent Vega.
2: All right, let's see what you can do. Take it away!

0: Podjebna poczta Kiki i muzyka Joe Hisaishego zabrzmiała w RMF Classic o 8.38, a my sprawdzamy, co dzieje się w różnych miastach Polski i teraz zaglądamy do Wrocławia.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
0: Wrocław przygotowuje się do jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych w Europie Środkowej. Za nieco ponad tydzień to miasto ponownie stanie się filmową stolicą Polski. 23 lipca rozpocznie się tam 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych ambitnemu kinu w Europie Środkowej. Organizatorzy zaprezentowali już pełny program imprezy i rozpoczęli ostatnie przygotowania do przyjazdu tysięcy gości z kraju i zagranicy. Tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo. W programie znajdzie się aż 283 filmy z 92 krajów, a widzowie będą mogli wybierać z ponad 600 seansów. Projekcje odbędą się nie tylko w kinie Nowe Horyzonty i Dolnośląskim Centrum Filmowym, ale także pod gołym niebem na wrocławskim rynku. Zaplanowano również spotkania z twórcami, koncerty, wystawy i wydarzenia towarzyszące, które sprawią, że przez 11 dni całe miasto będzie żyło kinem. Do Wrocławia przyjedzie blisko 500 gości z całego świata, reżyserów, aktorów, producentów i krytyków filmowych. Festiwal Nowe Horyzonty od 23 lipca do 2 sierpnia, a potem jeszcze online do 9 sierpnia we Wrocławiu. Warto będzie się tam pojawić.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: A my wracamy na muzyczną ścieżkę RMF Classic. Teraz Słyk, klasyki, fragment z opery Carmen Georgesa Bizeta.

0: Nieco ponad kwadrans pozostał do 9:00. Wtorkowe śniadanie mistrzów trwa, a ja w międzyczasie sprawdzam maile od Was w sprawie konkursu Brzmienie Lata w RMF Classic. I mam coraz więcej ciekawych opowieści. Szczegóły zabawy przypomnę jeszcze za kilka chwil. Tymczasem serwujemy Wam najpiękniejszą muzykę filmową na lato. Za chwil parę kolejny wielki przebój, który dobrze brzmi latem. To będzie piosenka grupy Berlin ze ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Po reklamie.

0: To był fragment muzyki z serialu Stranger Things w śniadaniu mistrzów w RMF Classic, a ja przypomnę jeszcze, na czym polega nasz dźwiękowy wakacyjny konkurs.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Wakacje mają swój rytm. Dla jednych zaczynają się w chwili, gdy zamykają się drzwi domu, dla innych dopiero wtedy, gdy pociąg ruszy z peronu. Za oknem przesuwają się kolejne miasta, w ręku kawa, a w głowie myśl: urlop właśnie się zaczął. No i dzisiaj właśnie wrócimy do takich wspomnień, bo niektóre pachną lasem, inne smażoną rybą, a jeszcze inne brzmią właśnie tak, jak stukot kół na torach. A dla wielu z nas właśnie podróż pociągiem była pierwszym rozdziałem wakacyjnej przygody. Dokąd najchętniej pojechalibyście dzisiaj, gdybyście mogli wsiąść do pierwszego odjeżdżającego składu? Z jakimi momentami w życiu kojarzą Wam się podróże pociągiem? A może spotkaliście tam kogoś wyjątkowego? Czekam cały czas na Wasze zgłoszenia w zabawie. Historię opisujcie i wysyłajcie mailowo do mnie na adres katarzyna.hnat@rmfclassic.pl. Zwycięzcę wyłonimy i nagrodzimy w naszej zabawie tuż po godzinie 10.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: A u nas muzyka Vangelisa przeniesie nas teraz w czasy Aleksandra Wielkiego. Zaś po 9 zajrzymy jeszcze do świata literatury.

0: czasów Aleksandra Wielkiego wracamy do naszej rzeczywistości. Zbliża się 9, to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Za dwa dni amerykański prezydent ma wygłosić orędzie do narodu. Nie wiadomo, czego ma dotyczyć to wystąpienie, ale zapowiedź pojawiła się po tym, jak doszło do eskalacji w cieśninie Ormus, zauważa nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry, tak, choć Biały Dom nie ujawnił tematu przemówienia, to spekuluje się, że może dotyczyć Iranu. Dziś o 22 czasu polskiego siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady morskiej Iranu. Prezydent Trump zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapewnił, że cieśnina pozostanie otwarta dla wszystkich państw poza Iranem. Według niego nowe opłaty mają pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. W wywiadzie dla telewizji Fox News amerykański prezydent stwierdził, że Stany Zjednoczone od pół wieku chronią żeglugę w cieśninie Ormus i nigdy nie otrzymały za to wynagrodzenia. Przypomnę, cieśnina była otwarta dla żeglugi przed rozpoczęciem izraelsko-amerykańskiej operacji w Iranie.
0: Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Nie będzie też nakazu zatrzymania byłego ministra sprawiedliwości na terytorium Wielkiej Brytanii. Takie decyzje podjął warszawski sąd okręgowy rozpatrujący wniosek prokuratury. Więcej na ten temat wie Krzysztof Zasada.
2: Sąd uznał, że nie ma podstaw wystawienia nakazów aresztowania polityka PiS, bo nie przebywa on ani na obszarze Unii Europejskiej, ani Wielkiej Brytanii. Jak podkreśliła sędzia Anna Ptaszek, i prokuratura, i obrońcy Ziobry potwierdzili, że były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych.
3: Brak potwierdzenia pobytu na terenie Unii jest przesłanką bezwzględną, którą należy uwzględnić i odmówić wydania europejskiego nakazu aresztowania.
2: Ta decyzja jest ostateczna, nie można jej zaskarżyć. Jeśli zmienią się warunki, na przykład będzie potwierdzenie lub podejrzenie, że Zbigniew Ziobro jest na terenie Unii, wtedy prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek o ENA.
0: 2/3 Polaków za zakazem korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Im młodsi pytani, tym poparcie dla zakazu wyraźnie mniejsze. Co o ograniczeniu dostępu do społecznościówek myślą sami zainteresowani?
4: Są też osoby, które po prostu z rozsądkiem ich używają i myślę, że nie jest to konieczne, żeby zabierać właśnie tego dostępu. Szczególnie jak właśnie niektórzy mają już blisko tego 16 roku życia.
0: Taka jest dominująca opinia wśród nastolatków. Szczegóły sondażu są na rmf24.pl. Sezon truskawkowy powoli ma się ku końcowi. Niewiele czasu zostało miłośnikom tych owoców. Truskawki nie będą już tanieć i będzie ich coraz mniej.
5: 2 tygodnie koniec. Ten tydzień następny na pewno będzie koniec.
6: Owoców mało już?
5: Strasznie mało. Albo w marcu, albo słońce przepaliło, albo też spadł kurcze i zgniły i tyle, nie?
6: Trzeba się spieszyć.
5: Tak.
6: Teraz ile za kilogram?
5: 18, 20 zł.
6: I te ceny raczej już będą rosły.
5: Oczywiście.
6: Szybko jeść.
5: Oczywiście, że tak.
0: Usłyszał na targowisku przy ulicy Ruskiej w Lublinie nasz reporter Dominik Smaga.
7: A Michał Zieliński wróci do nas jeszcze za godzinę 10 w kolejnych faktach RMF Classic. Ja zapraszam teraz na prognozę pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Wtorek ze zmienną pogodą, zachód kraju z letnim ciepłem i słońcem, a im dalej na wschód, tym większa szansa na deszcz i burze oraz burze z gradem. Podczas tych burz miejscami spodziewany również silny wiatr. A temperatura maksymalna dzisiaj 23-24 stopnie na północy, 28 w centrum i na południowym wschodzie i 29 lokalnie na zachodzie, miejscami na Podkarpaciu. Wiatr słaby, głównie z północy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: 9:04, Katarzyna Chnat. Zapraszam na kolejną godzinę z nami w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic. W tej godzinie garść literackich rozmów nas czeka i spotkanie z wyjątkową pisarką. Bo czy można usłyszeć coś, co zmieni całe nasze życie? Magda Stachula wie o tym najlepiej i za chwilę o tym opowie w kontekście jej najnowszej książki pod tytułem Słuch, która to książka będzie miała swoją premierę już jutro. Wcześniej zaproszę też na kolejne wakacyjne spotkanie z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem. A teraz Aretha Franklin i Blues Brothers w RMF Classic.

0: Piraci z Karaibów na nieznanych wodach i muzyka Hansa Zimmera, 11 minut po godzinie 9, a u nas czas teraz na wakacyjną technikę dla laika.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Łatwo dostępnym kanałem, bo opowiadam o ciekawych kanałach jako zabytkach techniki, jest kanał Koryński, który łączy poprzez przesmyk Koryński dwa obszary morskie, które były bardzo ważne dla starożytnych Greków. Kanał Koryński powstał dość nietypowo. Koncepcja tego, że tamtędy przez ten przesmyk powinno się w jakiś sposób przetransportowywać statki, pochodziła od Pariadara. To było 602 rok przed naszą erą, kiedy Pariadar, będący wtedy władcą Aten, nakazał stworzyć kanał, a dokładniej mówiąc organizować transport. Nie byli się wtedy w stanie jeszcze Grecy zdobyć na przekopanie kanału, natomiast zapewnili transport poprzez przysmyk Koryński na wozach. To znaczy statek dopływał, był ładowany na wóz, wóz ciągnięty przez woły przechodził przez przesmyk Koryński, jeszcze wtedy nie przekopany, no i potem był wodowany ponownie. Człowiekiem, który zaczął kopać ten kanał, był nielubiany u nas Neron. Cesarz Neron w 67 roku nakazał kopać ten kanał. W tym celu wykorzystał 7 tysięcy niewolników, których schwytano po powstaniu judejskim, czyli byli to Żydzi, którzy zostali zagonieni do kopania tego kanału. Podobno cesarz sam pierwszą łopatę wbił. Cesarz Neron miał swoich wrogów, został, jak wiadomo, zabity, a jego następca Galba porzucił tę koncepcję. Wobec tego po Neronie na przesmyku Koryńskim został tylko wąwóz około 3 km długości, ale kanału jeszcze nie było. Dopiero w XIX wieku, a dokładnie w 1881 roku, Grecy doszli do wniosku, że jednak ten skrót drogi morskiej powinien zacząć funkcjonować i w 1881 roku, a więc stosunkowo niedaleko, budowa została rozpoczęta, nowoczesna technika i nowoczesne maszyny spowodowały, że już w 1893 roku mogła być otwarcie tego kanału. On został zniszczony w czasie II wojny światowej, ale potem był odbudowany. Kanał Koryński jest bardzo specyficzny. Krótki, długość zaledwie 6 km, szerokość 24 metry, ale głębokość wykopu to 78 metrów, więc wobec tego płynie się rzeczywiście bardzo, bardzo wielkim wąwozem. No i skraca drogę dookoła Peloponezu o ponad 200 mil.

0: Park Jurajski 3. Muzyka z tej produkcji za nami w RMF Classic, a z nami dzisiaj wyjątkowa osoba, jedna z najpopularniejszych autorek thrillerów psychologicznych w Polsce, która od dekady udowadnia, że największy strach często kryje się tuż za drzwiami własnego domu. Zapraszam na spotkanie z Magdą Stachulą i zapowiedź jej najnowszej książki.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: Wakacyjnym śniadaniu mistrzów Magda Stachula. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Już zapowiadałyśmy jakiś czas temu twoją najnowszą książkę z nowej serii. Dzisiaj trochę o tym opowiemy. Zdradzimy też, że chodzi o kolejny zmysł, ale Magdo, na początek, ty w tym roku świętujesz ważny jubileusz literacki swój.
2: Tak, w tym roku obchodzę jubileusz 10-lecia pracy twórczej i zarazem to jest 10 lat polskiego domestic noir, bo w 2016 roku ukazała się moja pierwsza książka Idealna, tytuł Idealna, która została uznana za pierwsze polskie domestic noir.
0: Powiedz, jak to się stało, że ty się zajęłaś akurat tym gatunkiem? Co sprawiło, że to było ci najbliższe?
2: Jak pomyślałam, że chcę pisać, że chcę się tym zająć tak na poważnie, to chciałam napisać książkę, którą sama chętnie bym przeczytała. A ja bardzo lubię thrillery psychologiczne. To był 2015 rok, kiedy zaczęłam pisać Idealną. Na świecie królowały takie tytuły pewnie bardzo dobrze znane słuchaczom, jak Zaginiona dziewczyna, Dziewczyna z pociągu. Nie było polskiego odpowiednika i pomyślałam, że napiszę o polskiej dziewczynie, która zmaga się z problemami życia codziennego, z tym mrokiem domowym, i tak powstała Idealna.
0: Dużo w twojej książce takich wątków psychologicznych, bardzo świadomie budujesz tych swoich bohaterów. Jak to się odbywa? Czy ty musisz zrobić duży research wcześniej, poczytać trochę na tematy różnych przypadłości psychicznych ludzi, czy jakoś już masz tę wiedzę życiową, która cię prowadzi?
2: Nie, no za każdym razem wchodzę bardzo głęboko w moich bohaterów, w ich psychikę i zaczynam historię od bohaterów. Ja wyobrażam sobie bohatera, który zmaga się z jakimiś problemami i wokół tego buduję fabułę, więc u mnie bardzo ważna jest ta taka psychologiczna warstwa, no bo to są thrillery psychologiczne i spędzam bardzo dużo czasu z bohaterami w mojej głowie, jakkolwiek to zabrzmi, ale potem, kiedy już ich dobrze znam, nie wszystko jest opisane w książkach. Ja wiem dużo o ich przeszłości, o ich lękach, o ich marzeniach. To bardzo pomaga mi budować postać przez całą tą fabułę, przez całą książkę. Natomiast w tej książce, o której już teraz chcę powiedzieć, o słuchu, mam bohaterkę, która była ogromnym wyzwaniem. Nie wiem, czy to nie było największe wyzwanie literackie w moim dotychczasowym życiu, właśnie tej pracy twórczej, ponieważ Sonia, bohaterka słuchu, ma słuch absolutny. I ja nie mam słucha absolutnego, absolutnie. Natomiast potrzebowałam zgłębić ten temat, aby ta bohaterka była bardzo wiarygodna i dotarłam do kompozytora, który ma słuch absolutny i on pomógł mi skomponować tą postać.
0: Wspaniale, to dla nas ludzi radia to będzie kolejna piękna opowieść, po którą chętnie sięgniemy. Przypomnijmy, pierwszy tom tej serii dotyczył wzroku. Tak. Tam też był bardzo ciekawy wątek właśnie związany ze wzrokiem, teraz słuch. A do rozmowy o tej książce wrócimy za chwil parę. Zapraszam, zostańcie Państwo z nami.

0: Dobry, zły i brzydki. Z tej produkcji dźwięki Ennio Morricone zabrzmiały w RMF Classic, a ja mam dobrą i tylko dobrą muzykę dla Was i jeszcze kilka ciekawych informacji. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Magdą Stachulą o jej najnowszej książce zatytułowanej Słuch, która będzie miała swoją premierę już jutro. A wcześniej sprawdzę jeszcze aktualną prognozę pogody i wrócimy na moment do muzyki.
1: Reklama.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowid.
13: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Na północy, zachodzie i częściowo w centrum na razie pogodnie i dość słonecznie, natomiast na południu i południowym wschodzie więcej chmur i przelotny deszcz. Synoptycy ostrzegają dziś przed intensywnymi opadami i burzami, szczególnie po południu. Na termometrach maksymalnie dziś 23-24 stopnie na północy, 28 w centrum i na południowym wschodzie, do 29 na zachodzie, miejscami na Podkarpaciu. Wiatr słaby, umiarkowany, głównie z północy. Jest 9:33. Trwa wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. U nas za chwilę Roy Orbison i piosenka z filmu Pretty Woman. Teraz posłuchamy kompozycji Ludwika Goransona z filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu.

0: Pretty Woman, piosenka z tego filmu wybrzmiała w RMF Classic, a u nas pojawiła się również piękna kobieta i wracamy do rozmowy z pisarką Magdą Stachulą, autorką bestsellerowych thrillerów psychologicznych i jedną z prekursorek nurtu domestic noir w Polsce. Jej najnowsza książka zatytułowana Słuch trafi do czytelników już jutro, 15 lipca i otworzy kolejny rozdział opowieści inspirowanych ludzkimi zmysłami. O czym teraz jeszcze trochę porozmawiamy z naszą gościnią. Zapraszam.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: Przypomnijmy, pierwszy tom tej serii dotyczył wzroku. Tak. Tam też był bardzo ciekawy wątek właśnie związany ze wzrokiem, teraz słuch. Zdradziłaś już trochę, że to będzie o słuchu absolutnym, czyli muzycznym i mamy bohatera, którym jest kompozytor, tak?
2: Kompozytor był moim doradcą, natomiast mamy bohaterkę. On pomógł mi...
0: A bohaterka nie jest związana ze światem muzyki?
2: Jest, ona jest pianistką, ma słuch absolutny. Tak jak u mnie, to co jest takie znamienne dla mojego stylu, mamy narrację czteroosobową, prawda? Więc mamy tą bohaterkę Sonię, która ma słuch absolutny. Mamy policjantkę, bo to jest dalszy tom serii o zwodniczych zmysłach, czyli Julia Kosela. No i mam jeszcze dwójkę bohaterów, którzy dużo namieszają w tej historii. I Sonia jest jedną z głównych bohaterek. Akcja książki zaczyna się od tego, jak zostaje znalezione ciało kobiety wiszące na kładce wśród koron drzew w takim obiekcie Brama w Gorce. Mhm. I w tym samym czasie do Julii Koseli, komisarz komendy policji w Krakowie, zgłasza się matka, która mówi, że nie ma kontaktu z córką. Zaginęła córka, która jest bardzo utalentowaną pianistką. Dziewczyna ma korzenie polsko-wietnamskie. Duże sukcesy odnosi właśnie w muzycznym świecie. I kilka dni później do Krakowa dociera wiadomość, że kolejne ciało kobiety zostało znalezione na podobnej kładce widokowej wśród koron drzew, ale po słowackiej stronie w Tatrach Wysokich. I myślę, że tutaj postawię kropkę, więcej nie zdradzę. I Julia Kosela, komisarz z Krakowa, zaczyna prowadzić dochodzenie i ten zmysł słuchu będzie miał bardzo ważne znaczenie i nie tylko do rozwiązania całej zagadki, ale także do intrygi, która wywodzi się właśnie tutaj z serca Krakowa przez Gorce w Tatry Wysokie.
0: Czyli mamy też takie wątki przyrodnicze, krajoznawcze.
2: O tak.
0: Bo Brama w Gorce, przecież przepiękne miejsce, to też taka zachęta dla Państwa, jeżeli szukacie pomysłu, gdzie miło spędzić czas w wakacje, zwłaszcza na takich upałach.
2: Fantastyczne miejsce.
0: To tam dużo drzew, prawda?
2: Tak, ja byłam właśnie tam na researchu kilka razy i po prostu czułam energię tego miejsca, mimo że to jest kryminał, prawda, ja piszę w takim nurcie, ale jak najbardziej można się tam udać bez strachu, to jest tylko moja wyobraźnia, a tak porusza struny czułe w człowieku, że właśnie rodzą się takie sceny.
0: Proszę Państwa, więc jak nie byliście jeszcze w tym miejscu, które się nazywa Brama w Gorce, to warto będzie zakupić książkę Magdy Stachuli i wybrać się tam na wycieczkę.
2: Razem z książką, śladem bohaterów i myślę, że to będzie świetny taki motyw wakacyjny i czytanie i trochę zwiedzanie, więc tak, jak najbardziej.
0: Wzrok już był, teraz jest słuch. Od 15 lipca książka będzie już w dobrych sklepach, w księgarniach i w sklepach internetowych, więc warto będzie tę książkę na wakacje kupić. Magdo, bardzo Ci dziękuję dzisiaj za spotkanie. Życzę cudownych wakacji i pięknego świętowania Twojego dziesięciolecia.
2: Dziękuję za zaproszenie i że mogłam być częścią Poranka Mistrzów.
0: A ja mam dla Państwa jeszcze niespodziankę. Kto chciałby otrzymać od nas książkę Magdy Stachuli pod tytułem Słuch, to mam jeden egzemplarz. Proszę pisać i uzasadniać, dlaczego interesuje Was twórczość tej właśnie pisarki. Najciekawsze zgłoszenie nagrodzimy książką, a pisać możecie teraz na adres redakcja@rmfclassic.pl. Tymczasem Łabędź z Karnawału Zwierząt Kamila Saint-Saënsa.

0: Słuchanie takiej muzyki to czysta przyjemność, prawda? A mamy jej znacznie więcej w RMF Classic. Słuchać też będziemy ciekawych opowieści. Niebawem u nas kolejny odcinek Retro Kiosku Przemysława Semczuka. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Po reklamie.

0: Scott McKenzie na 9 minut przed 10 w RMF Classic. Za sprawą piosenki z filmu Forrest Gump byliśmy w San Francisco. Teraz czeka nas podróż w przeszłość, którą zabierze nas Przemek Semczuk. Latem serwuje nam ciekawostki z dawnej prasy w swoim cyklu Retro Kiosk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: O ciekawej inicjatywie Polskich Kolei Państwowych pisano 14 lipca 1956 roku w Życiu Warszawy. Ekspresowy pociąg w czasy słońce w 10 wagonach zabrał w podróż 500 wczasowiczów. W dzień zwiedzanie, plażowanie, kino i teatr, a w nocy dancing na pokładzie i odpoczynek w czasie jazdy. Pociąg wczasowy wyruszał z Warszawy w każdy poniedziałek o 23.52, by odwiedzić Poznań, Międzyzdroje, Gdynię, Sopot, Gdańsk, Malbork i Olsztyn. Cena tygodniowych wczasów pociągowych wraz z wyżywieniem i atrakcjami wynosiła 560 zł od osoby. Sporo. Kurier Polski zapowiadał 14 lipca 1966 roku pojawienie się milenijnych srebrnych 100 złotówek emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Zainteresowanie okazało się tak ogromne, że przygotowane 100 tysięcy monet wymagało reglamentacji. Talon uprawniający do zakupu można było zdobyć, odsprzedając centrali handlu Jubiler 50 gramów srebra. W całym kraju ustawiły się kolejki amatorów numizmatów z kieszeniami wypchanymi srebrnymi sztućcami. Natomiast w Poznaniu, który zasłynął w całej Polsce produkcją lodów Calypso i Bambino, teraz szykowano nowy hit. Zakupione w Danii maszyny niebawem miały rozpocząć produkcję lodów Domino. 15 tysięcy kostek na godzinę. W zachodniej części kraju panuje upał i susza, a we wschodniej leje jak z cebra, a do tego zimno. Dlatego 14 lipca 1976 roku na łamach Życia Warszawy dziennikarz Andrzej Zalewski tym, którzy widzą kulę ziemską prażoną w słońcu pod grzybem pyłów i dymów, przypominał, że na początku XIV wieku upał i susza były tak wielkie, że wyschły koryta Dunaju i Renu. W Polsce wszystkie rzeki zniknęły w 1473, a w 1538 kronikarze zanotowali, że w Wiśle nie było ani kropli wody. I działo się to, gdy w Europie trwała mała epoka lodowcowa. Zalewski kończył stwierdzeniem, że pogoda jak kobieta – zmienną jest.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: To był fragment z koncertu na trąbkę de dur Telemana. Tymczasem zbliża się 10:00, to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, studiów faktów, jest z nami Michał Zieliński, to znaczy, że czas na najświeższe fakty o 10:00.
19: Jeśli nie będzie podwyższenia drugiego progu podatkowego, to będzie to duży błąd polityczny całej naszej koalicji, ostrzega i przekonuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy, była gościem porannej rozmowy w RMF FM.
20: Jeżeli by nie było tej odwagi na zmianę podatkową, której ludzie bardzo, bardzo oczekują i która jest uczciwa i sprawiedliwa, to zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
19: Cała rozmowa z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz jest na rmf24.pl. Polecam zainteresowanym. Maleje wpływ wyższego wykształcenia na zarobki. To wniosek z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W czasie, gdy wiele uczelni kończy właśnie pracę nad wynikami rekrutacji na nowy rok akademicki, okazuje się, że skończone studia dają średnio wynagrodzenie wyższe o 60%, a dwie dekady temu

0: na rozliczenie zaliczki. Zmienią się też przepisy, które wykluczały z programu nowych właścicieli nieruchomości. Wlicza Igor Skrzypek.
1: Do tej pory, by skorzystać z dopłat, trzeba było być właścicielem nieruchomości od co najmniej 3 lat. Teraz pojawią się wyjątki.
2: Mieliśmy mnóstwo zgłoszeń, że wiele osób nabyło taką nieruchomość. Niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny. Dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności.
1: Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda dodaje, że zmienią się też terminy. Dotychczas na rozliczenie zaliczki mieliśmy 120 dni, teraz będzie to 180. W górę pójdzie wsparcie na termomodernizację. Próg będzie wyższy o dodatkowe 10%.
0: Wieczorem na stadionie niedaleko Dallas pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Starcie dwóch głównych faworytów Hiszpanii i Francji. A jutro w Atlancie spotkanie Anglików z Argentyną. W Atlancie widać i czuć zbliżający się półfinał? To pytanie do Wojciecha Marczyka.
3: Widać i odczuć zbliżające się spotkanie Anglii z Argentyną można było zaraz po wyjściu z samolotu późnym wieczorem polskiego czasu. Z Frankfurtu leciało ze mną tutaj na pokładzie wielu angielskich kibiców, którzy nie chcieli dokładnie zdradzić, ile zapłacili za bilety na jutrzejszy mecz, ale usłyszałem, że kilka tysięcy funtów. Na lotnisku mnóstwo jest reklam i znaków z logo mundialu. Podobnie jest w drodze do centrum. Stacja miejskiej kolejki przy stadionie cała jest w kolorach Mistrzostw Świata, a kibice z Argentyny, których tam spotkałem, wierzą, że znów Messi poprowadzi ich do finału. To takie wzruszające patrzeć na grę Messiego, widzieć go za każdym razem, gdy wychodzi na boisko. Mecz Argentyny z Anglią jutro, a dziś tutaj w strefie kibica w Parku Olimpijskim będzie można zobaczyć starcie Francji z Hiszpanią. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
0: Początek meczu o 21:00, kolejne fakty za godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Wtorek przyniósł nam letnią, ale dość zróżnicowaną pogodę. Na zachodzie kraju najcieplej, tam termometry dzisiaj wskażą nawet 29 stopni. Nie zabraknie chwil za słońcem. W centrum aura zapowiada się spokojnie, z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą w okolicach 26-7 stopni. Z kolei na wschodzie i północnym wschodzie, częściowo też na południu, przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze, a w czasie nich możliwy silny wiatr.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: 9:54. Czy druga kawa jest potrzebna? Czy dajecie radę? Ja teraz nieco podniosę wam ciśnienie, bo zapowiadam, że za chwil parę ogłoszę zwycięzcę dzisiejszej odsłony konkursu Brzmienie Lata. W tym tygodniu bawimy się skojarzeniami z dźwiękiem gwizdka i stukotem kół pociągu. Kto dzisiaj zgarnie nasz wakacyjny gadżet, dowiemy się już za kilka chwil. Teraz Mariah Carey zagra nam słynną serenadę Franciszka Schuberta.

Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański i już myślisz, że skończysz marnie i już skamlesz jak pies bezpański, że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki,

stracony gonić, zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie, Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

Tów najmniejszych, nie daj sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą, jak Michotek w polski Teksas, rusz z pojedynki, wilkom strzelać w pasz.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Wakacyjnie się zrobiło dzięki piosence Wojciecha Młynarskiego. Mam nadzieję, że w wakacyjnych nastrojach teraz jesteście, bo ja mam dla was ogłoszenie naszego wspaniałego letniego konkursu Brzmienie Lata w RMF Classic.
2: Brzmienie Lata w RMF Classic.
1: Pamiętacie ten moment, kiedy jako dzieci odliczaliśmy kolejne stacje, wyglądaliśmy przez okno i z niecierpliwością czekaliśmy na napis Morze albo Zakopane? Dla wielu właśnie tak smakowały wakacje. Dzisiaj w RMF Classic sprawdzamy, czy podróż pociągiem nadal ma w sobie tę samą magię. No i muszę wam powiedzieć, że jak czytam maile od was, to jestem naprawdę poruszona, zachwycona i wzruszona. No i cóż, dominują te opowieści, które dotyczą tych najpiękniejszych pociągowych spotkań, które zaowocowały długimi relacjami, związkami, a nawet małżeństwami. Dzisiaj kolejna podobna historia. Pan Mikołaj pisze tak. W zeszły piątek wziąłem ślub z dziewczyną, którą znam od 10 lat, ale kiedy jakiś czas temu robiłem konwój dzieci na obóz, złożyło się tak, że musiałam jechać z nimi pociągiem. Tego samego roku pokłóciłem się właściwie na śmierć i życie z moją przyszłą żoną. 2 miesiące wcześniej rozstaliśmy się na śmierć i życie. Tak się przynajmniej wtedy wydawało. W każdym razie pociąg wjechał na stację Gdańsk Główny. Ja zanurzony już w swoich myślach i wspomnieniach, rozmyślałem o niej i wyrzucałem sobie, jak bardzo zepsułem tę relację i jak bardzo było mi żal. Jak na zawołanie, w drzwiach pociągu nagle pojawiła się właśnie ona. Zauważyłem ją. Usiadła naprzeciwko i zaczęliśmy rozmawiać. Przeprosiłem ją chwilę potem za swoje ostatnie wybryki. Kiedy wysiadła, dzieci zaczęły mnie wypytywać, czy to moja dziewczyna, bo jest piękna i bardzo miła. Powiedziałam im, że jeszcze nie i że może kiedyś. I to lato było wypełnione miłością. Kilka dni przed ślubem wspominaliśmy ten dzień. Wówczas i ona stwierdziła, że był to znak, że nie pozbędzie się mnie tak łatwo. No jak tu nie nagradzać takich pięknych historii? Panie Mikołaju, bardzo dziękuję za tę szczerą opowieść pociągową. Do pana pocztą oczywiście powędruje nasz wspaniały wakacyjny bidon z logo RMF Classic, by ten gadżet również przypominał wam o tym, jak piękne uczucie was łączy. A ja zapraszam wszystkich państwa do dzielenia się swoimi historiami pociągowymi. Liczę na kolejne znów jutro, bo konkurs cały czas do końca tygodnia w śniadaniu mistrzów RMF Classic wspominamy najpiękniejsze historie pociągowe.
2: Lata w RMF Classic.
1: Tymczasem wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy lubią pociągowe opowieści. Aleksander Desplat i muzyka z filmu Tajemnica Filomeny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Musisz wejść na wyższy poziom?
14: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.

23 minuty po godzinie 10 trwa śniadanie mistrzów w RMF Classic. Zwalniamy teraz nieco tempo, można wypić orzeźwiającą lemoniadę. No i zostać razem z nami, bo sporo pięknej muzyki mamy dla Was jeszcze. Za chwilę fragment symfonii numer 104 de Dur, zwanej londyńską. Józefa Haydna grać będzie Academy of St. Martin the Fields pod wodzą Sir Neville'a Marinera. A teraz słynne Yesterday Beatlesów w wykonaniu słynnego duetu Marek i Wacek.

0: Słuchaliśmy fragmentu Symfonii Londyńskiej Haydna w RMF Classic. Jest 10:31, czas na prognozę pogody.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Dziś aura letnia, ale zróżnicowana. Na zachodzie pochmurno z przelotnym deszczem, ale ciepło, do 29 stopni. Na wschodzie pogoda bardziej kapryśna. Tam pojawią się burze, miejscami z silniejszym wiatrem i gradem. W większości kraju nie zabraknie jednak chwil ze słońcem. W centrum 27-28 stopni maksymalnie, podobnie miejscami na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad samym morzem i w rejonach podgórskich oraz miejscami w Małopolsce, tu do 22 stopni. Jutro ma być podobnie z przelotnym deszczem i burzami, ale wysoko temperaturą. Tymczasem muzyka filmowa znów zagości w RMF Classic. Za chwilę u nas temat z filmu Człowiek Ringu, a teraz Oko Tygrysa z filmu Rocky 3.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, co ty tak strasznie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje?
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
5: Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!

0: wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.
1: Różne ciekawe akcje mamy dla Was latem w RMF Classic. Kolejną ogłosiliśmy oficjalnie już wczoraj, a chodzi o imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Z okazji premiery trzeciego sezonu serialu 1670 mamy dla Was akcję specjalną. Otóż z tej okazji możecie wcielić się w scenarzystów i spróbować przewidzieć, jaki los czeka serialowego Bogdana w kolejnym sezonie. A co trzeba zrobić? Wystarczy nagrać swoją teorię w formie wiadomości głosowej i wysłać ją do nas na Instagramie lub Facebooku. Autorzy najciekawszych głosówek zgarną wejściówki na Panoramę 1670, która powstaje we Wrocławiu, a ich nagrania wyemitujemy podczas imienin Bogdana, które będziemy świętować w RMF Classic w piątek, 17 lipca. Od godziny 16 czeka na Was specjalny program na naszej antenie. Ależ się będzie działo, ja już nie mogę się doczekać, no i nie mogę też doczekać się Waszych zgłoszeń. Czekamy na najbardziej szalone, zaskakujące i zabawne pomysły, jeżeli chodzi o dalsze losy Bogdana z serialu 1670. Zapraszam, wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej i w social mediach.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.

0: Tańczące z wilkami kończy śniadanie mistrzów w RMF Classic. Ja kłaniam się pięknie, dziękuję za wspólnie spędzony czas. O 11 najświeższe fakty i prognoza pogody, a po nich wakacje z mitami, które poprowadzi Dariusz Stańczuk. Ja kłaniam się pięknie, Katarzyna Chnat. Do usłyszenia znów jutro.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
5: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.
8: Minęła 11, Michał Zieliński i fakty RMF Classic.
9: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Marcieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza, którzy kierowali fundacją na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymanie miało miejsce rano, a teraz trwają jeszcze przesłuchania i działania zabezpieczające, mówi rzecznik służb Jacek Dobrzyński.
10: Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w kwocie nie mniejszej niż prawie 8,5 miliona złotych.
9: Kampania Sprawiedliwe Sądy była organizowana za pieniądze przekazywane przez spółki Skarbu Państwa. Według prokuratury doszło przy tym do nadużycia uprawnień zagrożonego karą do 3 lat więzienia. Po zakończeniu przeszukań obaj zatrzymani mają być przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.
11: Czas na fakty RMF Classic.
9: Rekordowa liczba chętnych do studiowania na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji okazuje się, że na studia zapisało się ponad 21 tysięcy osób. W sumie opłacono prawie 38 tysięcy zapisów na różne kierunki.
12: Psychologia w tym roku.
9: Na studia zapisało się ponad 21 tysięcy osób. W sumie opłacono prawie 30

0: przede wszystkim, oby tak dalej.
1: Teraz coraz lepsza ta pogoda ma być, w tych kolejnych dniach się super zapowiada. No,
0: dokładnie tak. Na razie jest bardzo miło.
1: I widzę, że Państwo moczą nogi, ciepła woda, czy raczej?
0: Cieplusieńka.
1: Tak?
0: Tak, pierwsze wejście to troszeczkę takie chłodniejsze jest, ale idąc tak tego, to aż za ciepło jest.
2: Usłyszała na Świnoujskiej plaży nasza reporterka Anna Poomar, a nadchodzące dni mają być coraz cieplejsze. Susza odczuwalna na Lubelszczyźnie zwiększa zagrożenie wypadkami drogowymi z udziałem dzikich zwierząt, dostrzegają przyrodnicy. Brak wody w strumieniach, brak kałuż zmusza zwierzęta do ryzykownych wędrówek.
3: W miejscach, gdzie te zwierzęta do tej pory były z dala w miarę od człowieka, bo miały jakieś źródło zaopatrzenia w pokarm i wodę, nagle im tamto zanika, szukają innych miejsc, żeby mogły przeżyć.
4: Tak, czyli zwierzęta wychodzą z lasów po wodę?
3: Tak, przychodzą przez szosy. Mało tego, przychodzą w pobliżu zabudowań ludzkich, gdzie na przykład ktoś ma sadzaweczkę, przychodzą, szukają tej wody. Nawet przy człowieku nie bojąc się. Ja to wiem z doświadczenia.
4: Czyli co, zdarza się, że łosie przychodzą wypić komuś basen?
3: Może nie łosie, nie basen, ale na przykład sarna jak najbardziej może przyjść. A łoś jakby przyszedł, wcale bym się nie zdziwił.
2: Mówi Przemysław Stachyra z Roztoczeńskiego Parku Narodowego, a rozmawiał z nim nasz reporter Dominik Smaga.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Niechaj łosie nie wypijają basenów, a my miejmy pogodny wtorek. W sumie on umiarkowanie pogodny jest. Zachmurzenia z przejaśnieniami, miejscami deszcze, na południu i w centrum także burze, nawet z gradem. 20 co najwyżej nad morzem, 23 na północy, 28 w centrum i na południowym wschodzie. Do 29 stopni lokalnie, tu najcieplej, na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: 40-latek już za moment zamelduje się przy muzyce Jerzego Matuszkiewicza. Na razie Franciszek List, węgierski romantyk, jego trzecie marzenie miłosne. RMF Classic.

0: Jerzy Duduś Matuszkiewicz i temat z 40-latka. Czekamy na premierę Odysei, superprodukcja Christophera Nolana w polskich kinach już w piątek. Światowa premiera jutro już. Zobaczymy, w jakim stopniu zbiega się ta filmowa opowieść z literackim pierwowzorem autorstwa Homera. Sprawdzimy to niebawem. Na razie, czekając na tę filmową Odyseję, bawimy się w ten oto konkurs.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: W każdej odsłonie tej zabawy na bazie podpowiedzi prowadzącego odgadujecie jakąś postać z greckiej mitologii. Wczoraj akurat mieliśmy dwie postacie, dwóch panów, Dedala i Ikara, ale to był wyjątek. W każdym razie waszym zadaniem jest identyfikacja postaci, a do tego jest jeszcze zadanie dodatkowe. Trzeba napisać tekst z użyciem jednego z terminów znanych z mitologii. Puszka Pandory, nić Ariadny, no wiecie, o co chodzi. Sami zobaczcie rmfclassic.pl, wakacje z mitami, tam zapraszam. Zapraszamy do pisania w ramach konkursu. O 14.30 w finale do zdobycia konkursowy róg obfitości, więc naprawdę warto się postarać. Niebawem pierwsza konkursowa podpowiedź, ale najpierw jeszcze kilka wątków muzycznych. I played the fool Michael Stipe, frontman R.E.M. Tak nam zaśpiewa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szlachta nie pracuje. Szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. A naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.
0: Reklama.
2: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
3: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
4: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: W Carrefour.

0: Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Michał Glinka, uwertura z opery Rusłan i Ludmiła, wakacyjne RMF Classic. Czekamy na premierę filmu Odyseja. Tymczasem dziś bohaterem naszego konkursu Wakacje z mitami gość, który miał właśnie spłodzić Odyseusza. Zobaczymy, czy ten wątek wystąpi w filmie z Mattem Damonem w roli głównej. Czy był ojcem Odyseusza, czy nie? No, tego nie wiemy. Na pewno wiemy z greckiej mitologii, że naszego bohatera lubili bogowie. O, to na pewno. Zapraszali go na uczty, bo gadatliwy był, towarzyski. Wybaczali mu wiele, nawet podkradanie ambrozji, dzięki której miał moc sił witalnych. Wybaczali mu też długi język, bo po tych ucztach plotkował wśród śmiertelników. To wybaczanie było do czasu. W końcu nagrabił sobie nasz bohater na tyle, że bogowie skazali go na wieczne męki. Dostał nasz bohater pracę. Taką pracę kompletnie bezużyteczną.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: O jakimż to greckim mitycznym bohaterze dzisiaj opowiadam. Piszcie, odpowiadając także jak najciekawiej na dodatkowe pytanie, zadanie. rmfclassic.pl, wakacje z mitami. Cały czas czekamy na wasze zgłoszenia, aż do finału o 14.30. Bill Withers tymczasem w słynnej piosence Ain't No Sunshine. Ain't no-

Uwierz w ducha i z tego filmu temat Alexa Norta pamiętny. To jest wakacyjny RMF Classic. Dariusz Stańczuk, zapraszam. Najbliższe minuty muzycznie u nas to Wabank, muzyka Ettora Willi Lobosa. Teraz już Wolfgang Amadeusz Mozart, wiedeński klasyk i część pierwsza 40. Symfonii G-moll Amadeusza.

0: Heitor Villa-Lobos i jego popularna suita brazylijska. Tak się ten cykl zaczyna. Jak się macie, kochani, wakacyjnie? My nie próżnujemy, na przykład tworzymy naszą wakacyjną filmową mapę Polski. Odwiedzamy miejsca, które grały rolę filmowych planów, zakątki, gdzie powstawały słynne kinowe hity czy telewizyjne seriale. A wszystko to z wami oczywiście uskuteczniamy. Cały czas zapraszamy was do pisania w sprawie, bo być może gdzieś w waszych stronach i okolicach powstawał kiedyś jakiś film albo serial, no i działy się tam rzeczy niezwykłe, ciekawe, pamiętne. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej na tyle przekonująco, żebyśmy to właśnie do was się wybrali z naszą radiową ekipą i mobilnym studiem. Wasze zgłoszenia cały czas przyjmujemy na rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski, autorki i autorów najciekawszych zgłoszeń nagradzamy.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: Po pierwszym przystanku w Toruniu będziemy już jutro w Łodzi, na rynku włókniarek łódzkich w Łodzi, czyli w filmowej stolicy naszego kraju. Zobaczycie, jak powstaje radiowy program na żywo, pod chmurką, plenerowy. Będą z nami nasi specjalni goście z opowieściami o filmowej Łodzi. Będą leżaczki, atrakcje, konkursy, przyjemności. Nasza ekipa social mediowa będzie prężnie wśród was działać. Widzimy się zatem jutro między 10 a 13 na placu włókniarek łódzkich w Łodzi. Jesteśmy umówieni. Wabank, film kręcony w Łodzi, a jakże już teraz i filmowa muzyka Henryka Kuźniaka.

0: Już o 12:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: 14 lipca, wtorek, punktualnie 12, południe. Michał Zieliński i fakty RMF Classic.
12: W pierwszej połowie sierpnia mają być znane pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym, dowiedział się nasz dziennikarz. Ta kontrola to reakcja na informacje o tym, że część pacjentów miała tam być przyjmowana poza kolejką, a pracę szpitalnego oddziału ratunkowego koordynował ustosunkowany politycznie lekarz bez specjalizacji, w który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
13: Przede wszystkim, czy na szpitalnym oddziale ratunkowym spełnione były wymogi dotyczące personelu lekarskiego? Wcześniej pojawiały się sygnały, że koordynator SOR-u, były radny Koalicji Obywatelskiej, w czasie formalnego dyżuru miał prowadzić działalność polityczną. Od wyników właśnie tej kontroli NFZ zależą dalsze decyzje, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
14: Polegam na opiniach kontrolerów, którzy obejrzą dokumenty, przedstawią ten stan faktyczny również w zderzeniu z obowiązującymi przepisami i procedurami.
13: Wyniki właśnie tej kontroli NFZ mają mieć też wpływ na dalsze pomysły na reformę systemu ochrony zdrowia, w tym na limity zarobków w szpitalach. Pierwsze zmiany, według planu rządu, mają wejść w życie we wrześniu.
12: Teraz o cenach paliw. Na początku lipca, kiedy przestały obowiązywać urzędowe ceny maksymalne paliw, ropa kosztowała na światowym rynku nieco ponad $70 za baryłkę, to notowanie z Londynu. Jeszcze przed ostatnim weekendem niewiele ponad $75, a teraz o $10 więcej. To jest skutek ponownej eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Iran ogłosił blokadę cieśniny Ormuz i jego siły strzelają do statków, które próbują tę blokadę złamać. Stany Zjednoczone mają wieczorem naszego czasu wprowadzić swoje obostrzenia, żądając zaporowej opłaty

0: pracy postanowił urządzić sobie wycieczkę skradzioną maszyną budowlaną. Jak się okazało, był pijany, podaje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Mężczyzna zabrał maszynę z placu robót drogowych w Sielinku i obrał kurs na Opalenicę. Jego zachowanie wzbudziło zainteresowanie przechodniów i innych kierowców, którzy powiadomili policję. Gdy kierowca zauważył policyjny patrol, wysiadł z maszyny i zaczął uciekać pieszo. Szybko został zatrzymany, a badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,5 promila alkoholu. Okazało się również, że nie posiadał uprawnień do kierowania takim pojazdem. 25-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem koparko ładowarki, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz kierowania bez wymaganych uprawnień. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia.
0: Niemal 80 kierowców znacznie szybszych pojazdów straciło w ostatni weekend w Lublinie dowody rejestracyjne. To efekt policyjnej akcji wymierzonej w nielegalne wyścigi.
2: Przede wszystkim dowody zostały zatrzymane za przeróbki układu wydechowego, czyli za zbyt głośne wydechy, za samowolne dokładanie różnych elementów, które często są zagrożeniem. Policjanci sprawdzali także ogumienie i w wielu przypadkach tutaj też pozostawiało to wiele do życzenia.
0: Mówi nam podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji, która zapowiada kolejne takie kontrole.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: To jest umiarkowanie pogodny lipcowy wtorek. Zachmurzenia i przejaśnienia naprzemiennie dzisiaj w Polsce. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze, na południu nawet z gradem. 20 maksymalnie nad morzem, 23 na północy, w centrum i na południowym wschodzie do 28. Najcieplej 29 stopni miejscami na Podkarpaciu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
6: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
9: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
10: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Harry Potter i Czara Ognia i filmowa muzyka Patryka Doyle'a, wcześniej Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch i Rzuć to wszystko, co złe. No rzucili to, co złe i się dogadali. Zajęło im to 118 lat, ale lepiej późno niż wcale. Brytyjski Gibraltar i Hiszpania znoszą graniczne kontrole. Mieszkańcy i pracownicy będą swobodnie przekraczać granice, co zakończy wieloletnie kolejki, ułatwi codzienne funkcjonowanie tysięcy ludzi. Wprawdzie porozumienie wymaga jeszcze ratyfikacji przez parlamenty Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, ale jego postanowienia mają być wdrażane już od jutra. Swobodny przepływ osób i towarów między Gibraltarem, Hiszpanią i państwami Unii wchodzi w życie, a my płyniemy dalej w morzu wakacyjnej muzyki RMF Classic. Wajana, skarb oceanu teraz. Mark Mancina autorem tego tematu.

0: reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
13: Na zysk?
12: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
13: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
12: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
13: W takim razie kieruj mnie na zysk.
14: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
0: Po reklamie.

0: Lekka kawaleria i z tej operetki uwertura muzyka Franza von Suppé w wakacyjnym RMF Classic. Mamy dzisiaj zabawę wakacje z mitami, kolejną odsłonę. Rozpoznajecie kolejnego mitycznego bohatera. Zanim został skazany na wieczne męki, był lubianym przez greckich bogów gościem. To jeden z najsprytniejszych bohaterów mitologii. Jako król i założyciel Koryntu zasłynął jako bywalec boskich olimpijskich biesiad. Podkradał tam bogom ambrozję, dzięki której żył długie lata. Podpadał jednak bogom coraz bardziej, bo długi język miał i sekrety bogów rozpowiadał wśród ludzi. Zeus w końcu boga śmierci Thanatosa wysłał, by ten dopadł naszego śmiałka, ale nasz bohater Thanatosa uwięził. Tak i inaczej jeszcze unikał nasz bohater kary, aż w końcu zaprzęgli go bogowie do bardzo niewdzięcznej roboty.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Imię tajemniczego, mitycznego bohatera podajecie, odpowiadając też na dodatkowe pytanie. rmfclassic.pl, wakacje z mitami. Tam czekamy na wasze zgłoszenia aż do finału o 14.30. Do finału, w którym ktoś z was przejmie nasz wakacyjny róg obfitości. Na greckich wyspach teraz kręcony musical Mamma Mia. Musical pełen hitów grupy ABBA, Fernando teraz i Cher rozśpiewana.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel kraż.

0: Sklep.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.

dwa oboje koncerty Tommaso Albinoniego, barokowa muzyka, tym razem w wakacyjnym RMF Classic. Dziś imieniny Angeliny, Damiana, Heraklesa, Wincentego, najlepsze życzenia ślemy solenizantom, a w piątek najbliższy imieniny Bogdana, także tego z serialu 1670. Z okazji imienin Bogdana i premiery trzeciego sezonu 1670 szykujemy program z serialowym Bogdanem, czyli z Dobromirem Dybeckim. Przed tym piątkowym spotkaniem zachęcamy Was do zabawy w scenarzystów serialu 1670. Waszym zadaniem jest spisanie dalszych losów serialowego Bogdana. Trzeba swój tekst nagrać w formie wiadomości głosowej, no i wysłać do nas na Instagramie lub Facebooku RMF Classic. Autorzy najciekawszych głosówek zgarną wejściówki na panoramę 1670, ta panorama we Wrocławiu. No a zwycięskie nagrania wyemitujemy podczas imienin Bogdana w ten piątek po 16 na antenie RMF Classic. Czekamy na Wasze szalone, pomysłowe nagrania. Bogdan tymczasem w scenie z serialu 1670. Wszystko przy muzyce Jerzego Rogiewicza się dzieje.

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Po reklamie.
15: Na zegarach RMF Classic 13, Michał Zieliński i nasze najświeższe fakty.
16: Litwa ma nowy rząd. Na jego czele stoi Mindaugas Sinkevičius. Parlament w Wilnie właśnie zgodził się, by 42-letni Sinkevičius objął stanowisko premiera. Nowy rząd to koalicja trzech partii Centrum i Lewicy. Zyskała poparcie 72 spośród 141 litewskich posłów. Litwa obok Polski jest liderem wysiłku obronnego wśród krajów NATO z wydatkami na cele militarne na poziomie ponad 5% PKB. Sinkevičius zapowiada dalsze wsparcie dla Ukrainy, a także do do utrzymania obecności wojsk zachodnich, w tym amerykańskich. Poprzednia premier Inga Ruginienę ustąpiła na rzecz lidera partii, czyli Sinkevičiusa. Właśnie w obliczu kryzysu koalicyjnego z rządu wykluczona została partia Świt Niemna, którego lidera sąd skazał na grzywnę za szerzenie nienawiści wobec Żydów i za bagatelizowanie Holokaustu. Kolejne wybory parlamentarne na Litwie zaplanowano na październik 2028 roku. 2/3 Polaków za zakazem dostępu dla mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Wracamy teraz w faktach RMF Classic do wyników naszego sondażu przeprowadzonego przez Opinię 24. Z tego sondażu wynika, że najbardziej przekonane do zakazu są dojrzałe, wykształcone kobiety, a najmniej sami najbardziej zainteresowani, czyli osoby w wieku nastoletnim.
17: Moim zdaniem ma to sens, dlatego że w tej chwili jest to wykorzystywane przez dzieciaki nieodpowiedzialne, które nie dorosły do tego. To znaczy ja bym był za tym, żeby rozsądnym ludziom dawać narzędzia do ich rozwoju, ale trzeba to w jakiś sposób oczywiście weryfikować.
16: To jedna z opinii z Warszawy. Szczegóły sondażu można znaleźć na rmf24.pl.
1: Popołudniowe fakty RMF Classic.
16: Codziennie cieplej, w piątek wręcz upalnie, nawet nad morzem. Już dziś można nad Bałtykiem plażować. Jest sporo słońca, szczególnie na wschodnim wybrzeżu.
0: Fajnie.
8: Na plaży można posiedzieć?
0: Teraz idę na plac zabaw i kupiłam dobre żelki.
8: To chyba fajne wakacje.
0: Fajne.
18: Jest pogoda, jest fajnie. Idzie poplażować, pospacerować. Promenada jest świetna. Świnoujście jest całe super. Naprawdę jest co robić cały czas.
8: Ta pogoda już teraz ma być bardzo fajna w tych najbliższych dniach podobno.
18: No, mam taką nadzieję, że będziemy plażować i na pewno zwiedzimy latarnie. Jakieś tu są też jakieś powojenne do zwiedzania rzeczy.
8: Czyli aktywnie.
18: Aktywnie, tak, musi być.
16: Usłyszała w Świnoujściu nasza reporterka Anna Pałamara. Na koniec w związku z pogodą jeszcze ostrzeżenie. 30-40-letnie osoby, które wyszły pobiegać w czasie największego upału niedawno, miały często kłopoty. W czasie tych niedawnych upałów zdarzało się, że trafiały nawet do szpitala. Przyczyną było odwodnienie, ale bywało też, że nagłe zatrzymanie krążenia. Specjaliści apelują, by zrezygnować z uprawiania sportów w godzinach, w których słońce grzeje najmocniej.
19: To są najczęściej osoby, które po prostu tracą przytomność.
20: Wydaje im się, że są młode, mają siłę, mogą iść na przykład pobiegać, a lepiej powstrzymać się w czasie takiego największego upału.
19: To jest bardzo groźne, bardzo zdradzieckie, ponieważ w początkowej fazie właśnie nie czujemy tego, że coś się z nami dzieje nie tak. Dopiero kiedy następuje taka dezorientacja, to bardziej zauważają to osoby postronne niż my.
16: Ostrzega Łukasz Wawrzyniak z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, a rozmawiała z nim nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

Film Bandyta i Taniec Eleny, kompozycja Michała Lorenza. Dzisiaj pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Starcie gigantów z chrapką na Puchar Świata, starcie Francuzów z Hiszpanami. Francuzi, wicemistrzowie świata przecież, żądni są rewanżu, ponieważ La Furia Roja, reprezentacja Hiszpanii, wygrała dwa ostatnie spotkania z kadrą Didiera Deschamps i według szkoleniowca Francuzów to ta drużyna będzie faworytem dzisiaj w starciu o finał Mistrzostw Świata. Będzie to także rywalizacja gwiazd. Trener Hiszpanii zapowiada wielki dzień Yamala, natomiast Deschamps twierdzi, że Mbappe jest w 100% gotowy na ten mecz. O 21:00 to sportowe widowisko. U nas dzisiaj, teraz rywalizacja w konkursie Wakacje z mitami. Za kilka chwil kolejna konkursowa podpowiedź. Natomiast w naszym kinie projekt Hail Mary i muzyka Daniela Pemberto.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Łodzi, gdzie powstały takie filmy jak Ziemia Obiecana, Kariera Nikodemadyzmy i Krzyżacy.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
9: Dobry design i nowinki zza oceanu.
8: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
9: To nasz plan na życie z klasą.
8: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
10: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Po reklamie.

0: Antonio Vivaldi na dwie mandoliny, koncert w tonacji G-dur, wakacyjne, RMF Classic, wakacje z mitami, tak nazywa się nasza konkursowa zabawa o tej właśnie porze. Rozpoznajecie zagadkowego, mitycznego bohatera, czy był ojcem Odyseusza, tego pewni nie jesteśmy. Wiemy za to z mitologii greckiej, że lubili naszego bohatera bogowie, mimo że podkradał im ambrozję, wybaczali mu też plotkowanie na ich temat. W końcu podpadł nasz bohater bardzo. Najpierw uwięził boga śmierci Thanatosa, a gdy Thanatos został wyswobodzony, nasz bohater nakazał swojej żonie, by po jego śmierci nie wyprawiała mu pogrzebu. W podziemiach u Hadesa biadolił na brak szacunku ze strony bliskich. Hades pozwolił mu wrócić na ziemię, gdzie nasz bohater latami się ukrywał. Ale dorwali go bogowie i skazali na wieczne cierpienia, na wieczną, bezużyteczną, fizyczną robotę.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Czego tam nie ma w tym rogu obfitości? Wszystko to nasze prezenty radiowe, gadżety, bardzo przydatne latem przedmioty. Zobaczcie rmfclassic.pl, wakacje z mitami. Tam też cały czas czekamy na wasze konkursowe zgłoszenia. Za godzinę już finał na antenie. Ktoś z was przejmie wspomniany róg obfitości. George Harrison tymczasem.

Kamil Saint-Saëns i Karnawał Zwierząt. Jutro już światowa, a w piątek polska premiera Odysei Christophera Nolana. To epickie widowisko, które ponoć jest porywającą wizualnie adaptacją antycznego eposu Homera. Zobaczymy, jak filmowcy stawiają tu odwieczne pytanie o naturę czasu człowieka, o przeznaczenie człowieka w rękach bogów. Dialogi podobno nie są homeryckie, raczej bardzo współczesne. Ogromne emocje wzbudza też obsada. Matt Damon i Robert Pattinson spotkali się z dobrym przyjęciem, inni aktorzy już niekoniecznie. Na pewno jak to u Nolana będzie żonglerka czasem, stylami narracji. Na pewno nie będzie to zwyczajna ekranizacja, ponieważ Nolan podchodzi do mitu o Odyseuszu w sposób bardzo indywidualny. Kinomani czekają na zapierające dech w piersiach sceny akcji, na epicki rozmach antycznego świata, morskich bitew. Bardzo ciekaw jestem zdjęć, której tym razem dla Nolana robił, tak jak w Oppenheimerze, operator Hoyte van Hoytema, absolwent łódzkiej szkoły filmowej, tak na marginesie. Czekamy na tę filmową ucztę, na tę filmową odyseję, bawiąc się w konkurs Wakacje z mitami. Ostatnia przed dzisiejszym finałem konkursu podpowiedź, tuż po 14 w RMF Classic. W naszym kinie teraz Czarna Pantera, Ludwig Göransson, filmowa muzyka.

0: reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: Minęła 14. Michał Zieliński i fakty w RMF Classic.
14: Gwałtowne burze nadciągnęły nad południowo-zachodnią Polskę. W ciągu 2 godzin strażacy z Dolnego Śląska dostali ponad 100 zgłoszeń z prośbami o interwencję, informuje nasza dziennikarka Martyna Czerwińska.
15: W Jeleniej Górze, tam mamy burze, ale także silny wiatr i ulewę. Studzienki nie nadążają z przyjmowaniem wody i wiele ulic jest podtopionych. Podlane są także piwnice i garaże. Na Konstytucji 3 maja w Jeleniej Górze wiatr zerwał część dachu i uszkodził ścianę magazynu fabryki. Burza przechodzi też nad Bolesławcem, Zgorzelcem i Lwówkiem Śląskim. Na szczęście na razie nie ma żadnych poszkodowanych osób, ale służby apelują o ostrożność i jeśli to możliwe, pozostanie w domach.
14: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw, w tym dla Małopolski. Gwałtowne załamanie pogody spodziewane jest m.in. w Tatrach. Kto na szlaku, niech nie zwleka i zawraca w doliny, apelują toprowcy.
16: Już widać gołym okiem, że mamy tych kilka sygnałów, czyli zachmurzenie, parno jest, to są takie klasyczne wskazówki właśnie jakichś zbliżających się wyładowań atmosferycznych. No i myślę, że tutaj to nie ma się nad czym zastanawiać, tylko już przy kompletnym braku widoczności to należy zawracać, bo pamiętajmy o tym, że z racji tego, że nie mamy dobrej widoczności, to będziemy musieli dłużej czekać na pomoc.
14: Ostrzega ratownik dyżurny Topr Marcin Witek. Za 7 godzin zacznie się pierwszy z półfinałów Mundialu. Francja-Hiszpania. Jutro w drugim Argentyna zmierzy się z Anglią. Na placu boju pozostały więc już tylko 4 drużyny spośród pierwotnie 48. A już za 4 lata uczestników turnieju może być więcej nawet o 1/3. W jednym z wywiadów prezes FIFA Gianni Infantino wspomniał o 64 drużynach, argumentując, że to byłby impuls rozwojowy dla mniejszych krajów. A piłkarze grają coraz więcej i są przeciążeni coraz bardziej.
17: Piłkarze to nie są roboty, to nie jest sztuczne
5: sztuczna inteligencja. To jest człowiek, w dalszym ciągu człowiek, o którym trzeba pomyśleć. A wydaje mi się, że tu już ludzie zarządzający stracili jakąkolwiek kontrolę, a stracili tą kontrolę na rzecz pieniądza.
14: Ocenia były reprezentant Polski Artur Wichniarek.
17: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
14: Stany Zjednoczone próbują bronić pozycję. Donald Trump działa tak, by stawić czoła wyzwaniom ze strony państw niedemokratycznych. Tak były szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przedstawia szersze tło działań Waszyngtonu w ostatnich miesiącach.
18: Musi inaczej działać niż wcześniej i troszkę upodobnić się do nich. Stany Zjednoczone muszą przestać w pewnym sensie bronić tego ładu, i to jest dla nas niepokojące, liberalnego, bo już nie są w stanie tego obronić, tylko przyjąć podobne zachowanie do tych państw autorytarnych.
14: Mówi Jacek Czaputowicz w moim nowym podcaście Wojna Światowa. Wraz z ekspertami zastanawiam się nad tym, co zdecyduje o nowym globalnym porządku. W pierwszym odcinku tej serii o ideach pytałem m.in., czy dni demokracji są policzone.
19: Rzeczywiście te ryzyka są, tak? Te naciski państwa na te amerykańskie korporacje po objęciu rządów przez Donalda Trumpa są bardzo duże. Tak, widać zmiany podejścia, widać zmiany funkcjonowania tych korporacji. Myślenie o tym, że ta technologia nie jest dla wszystkich, tylko dla wybranych, no, pojawiło się w tym momencie.
14: Mówi na przykład prezes Instytutu Naukowego Ideas Piotr Sankowski. Nowa seria Wojna Światowa dostępna jest na RMF On i na kanale RMF24 na YouTubie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Niż w połączeniu z norweskim wyżem i powietrzem polarnym morskim dają kapryśny pogodowo dzień w Polsce, to zachmurzenie, to przejaśnienia, miejscami przelotne deszcze, burze także na południu i w centrum. Temperatura maksymalna nad morzem do 20, na północy do 23, w centrum i na południowym wschodzie do 28. Temperatura maksymalna nad morzem do 20, na północy do 23,

0: Piękna i bestia i filmowa muzyka Alana Menkena. Wypełniony atrakcjami i naszymi gadżetami róg obfitości. Ktoś z was niebawem zgarnie w finale zabawy wakacje z mitami. Trzeba po pierwsze zidentyfikować mitycznego bohatera, gościa z Koryntu, który z bogami biesiadował, który ich przy tym oszukiwał i plotkował na ich temat, dlatego popadł w niełaskę. Skazali go w końcu na niekończącą się ciężką pracę. No wyobraźcie sobie targać głaz pod górę po to, żeby tuż przed metą głaz ten spadał i żebyście musieli zaczynać od nowa. I tak w kółko, i tak bez końca, i tak w kółko.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: O jakimś to mitycznym bohaterze opowieść, to po pierwsze, po drugie trzeba jak najciekawiej odpowiedzieć na dodatkowe pytanie. No i cóż, jeszcze chwila i no może dwie, co najwyżej, i kończę lekturę waszych zgłoszeń konkursowych na rmfclassic.pl. Wakacje z mitami. No i sięgam powoli po nasz studyjny telefon. Bądźcie w gotowości przy swoich telefonach, ponieważ zaraz już będę wybierał odpowiedni zestaw cyferek. Ja zaraz wybieram, a śpiewam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ich rodzinne motto to zastaw się, a postaw się. Dlatego wszyscy wiecie, że przed nami udana impreza.
2: Cześć, z tej strony Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek imieniny Bogdana w RMF Classic. Do usłyszenia.
1: Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Już w piątek po 16 w RMF Classic.
3: Czt, szabla i strój sarmaty nie są obowiązkowe.
4: Reklama.
5: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
1: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
5: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
1: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.

0: Muzyka ogni sztucznych Jerzego Fryderyka Händla. Rozrywkowa muzyka połowy XVIII wieku. Mamy 14.30, no i mamy finał konkursu.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Halo, dzień dobry, Dariusz Stańczuk, RMF Classic z konkursu Wakacje z mitami. Pan Łukasz?
2: Tak, przy telefonie.
0: Świetnie, panie Łukaszu, bardzo się cieszę, że się do pana dodzwoniłem. O jakimż to mitycznym bohaterze dzisiaj była mowa?
2: O Syzyfie.
0: O Syzyfie, oczywiście, ponoć jeden z najsprytniejszych bohaterów greckiej mitologii. No ale jemu ten fart się skończył, prawda, w pewnym momencie.
2: Tak, dokładnie. Został ukarany na syzyfową pracę, czyli wtaczanie kuli na szczyt góry.
0: Pan też pisze o tym, że syzyfowych prac pan doświadcza. Jesteśmy w trakcie przeprowadzki, a to prawdziwa syzyfowa praca.
2: Tak, jest to ciężka robota, zwłaszcza przy opiece nad dziećmi. Okazało się, że niestety mamy prawdziwą puszkę Pandory, nawet powiedziałbym, że tajnia Augiasza, za pasami naszych dzieci, których jest niezliczona ilość.
0: Coś o tym wiem.
2: Wyskakują jak Grecy z konia trojańskiego nam te zabawki z, po prostu zewsząd, ale powoli zmierzamy ku końcowi tej przeprowadzki i widzimy pewną nić.
0: No ja państwu życzę tego, żeby tę nić Ariadny wreszcie znaleźć, no i żeby skończyć z tą pracą syzyfową, no a potem też, jak już nadejdzie do pana ten róg obfitości, no to będzie, myślę, duża frajda. Nasze gadżety, do tego przepięknie wydana mitologia, to wszystko pan zdobywa. Gratulacje, panie Łukaszu. No i wspaniałych wakacji z mitami.
2: Mam nadzieję, że może, jeszcze nie mamy wybranego kierunku, ale mam nadzieję, że może się uda, że pojedziemy do Grecji, więc mitologia będzie w sam raz na ten kierunek.
0: Tego państwu życzę. Dobrego dnia.
2: Dziękuję bardzo.

Hector Berlioz i scena na balu, scena z symfonii fantastycznej. Mam nadzieję, to będzie fantastyczne spotkanie. Jutro w Łodzi zaznaczymy ważny punkt na naszej filmowej mapie Polski. Mam nadzieję, łodzianki i łodzianie, szykujecie się na tę wizytę, na wizytę w naszym mobilnym studiu. Spotykamy się o 10:00. Na rynku włókniarek łódzkich czekają nas rozmowy ze specjalnymi gośćmi o filmowej Łodzi. Będą różne radiowe atrakcje, leżaczki, konkursy, przyjemności, sporo muzyki z filmów nakręconych w Łodzi. Czekamy na Was jutro od 10:00 na rynku włókniarek łódzkich. Dariusz Stańczuk dziękuję za dziś, do usłyszenia i do zobaczenia jutro. Za chwilę z naszego warszawskiego studia RMF Classic przywita się Ula Urzędowska. Na razie śpiewa Roy Orbison.

0: Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
8: Na zysk?
11: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
8: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
11: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
8: W takim razie kieruj mnie na zysk.
12: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
0: Po reklamie.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Norweski wyż, do tego niż i polarne morskie powietrze składają się na pogodowy obraz Polski dzisiaj. To zachmurzenie, to przejaśnienia, miejscami przelotne deszcze, a do tego burze w centrum i na południu. Do 20 stopni nad morzem, do 23 na północy, w centrum i na południowym wschodzie maksymalnie 28, najcieplej do 29 stopni, lokalnie na Podkarpaciu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
17: Hi, this is James Newton Howard.
18: This is Daniel Pemberton.
19: Justin Hurwitz.
20: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: A oto wakacyjny afisz kulturalny. Teraz Kazimierz Dolny od 18 do 19 lipca. Multidyscyplinarne przedsięwzięcie artystyczne zatytułowane Zainspirowani Szukalskim 2026. Ideą projektu, bezpośrednim impulsem była premiera głośnego filmu dokumentalnego pod tytułem Walka, życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego w reżyserii Irka Dobrowolskiego. Film przywrócił pamięć o wybitnym, niesłusznie zapomnianym polskim artyście. Był także iskrą do wydarzeń mu poświęconych. W tym roku będzie to jubileuszowa, piąta edycja projektu Zainspirowani Szukalskim, a w programie wystawy, wykłady i spotkania, m.in. Tadeusz Zych przybliży wpływ Szukalskiego na twórczość innych artystów. Będą też performanse i widowiska, występy solowe i mappingi, wieczorne spektakle teatralne i muzyczne. Kazimierz Dolny w dniach od 18 do 19 lipca. I jeszcze jedno wydarzenie, na które wszyscy w RMF Classic czekamy. Premiera Odysei Christophera Nolana. 17 lipca obraz wkracza na ekrany kin. Christopher Nolan to, przypominam, twórca takich hitów jak Interstellar czy Oppenheimer. Tym razem stworzył adaptację Odysei, a do współpracy na planie zatrudnił takich aktorów jak Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya czy Robert Pattinson. Odyseja w kinach od 17 lipca. Czekamy na nią, proponując Wam wakacje z mitami, czyli konkursową zabawę w RMF Classic od poniedziałku do piątku, od 11 do 15. To zabawa i poszukiwania wokół bohaterek i bohaterów mitologii greckiej.
0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.

0: reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Po reklamie.

24 minuty po godzinie 16. Kierunek wakacje w RMF Classic. Jak nas poprowadzi ścieżka dźwiękowa? Oczywiście z bohaterkami i bohaterami dużego i małego ekranu. Kariera Nikodema Dyzmy, Marsjanin, wkrótce, za chwilę Gliniarz z Beverly Hills, a tuż przed 17 Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Uniwersum Sentymenty. Wracamy do seriali, także muzyki, które kiedyś przyciągały tysiące widzów przed telewizory. Gliniarz z Beverly Hills też miał niezłą swego czasu frekwencję.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
1: To już jutro. Przybywamy i czekamy na Was w Łodzi. Miejsce akcji, rynek włókniarek łódzkich. Kolejny przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. W te wakacje kręcimy się po Polsce tropem miejsc, w których kręcono filmy i seriale. Pierwszy był Toruń, jutro Łódź. Chętnie odwiedzimy kolejne miasta, które nam wskażecie. Napiszcie szczegóły na rmfclassic.pl, jeśli w miejscu, które znacie, które nam polecacie, kręcono film czy serial. Wszystkie zgłoszenia bierzemy pod uwagę. I cóż, dopiero się rozkręcamy. Całe wakacje przed nami. Jutro rynek włókniarek łódzkich, czyli Łódź, miejsce akcji i kręcenia takich filmów jak, no przede wszystkim Ziemia obiecana, ale też Wabank, Krzyżacy czy Kariera Nikodema Dyzmy. Dariusz Stańczuk będzie gospodarzem naszego mobilnego studia. Serdecznie Was zapraszamy. Będą leżaki, będą goście, będą niespodzianki. Będziecie mogli wystąpić w kadrze RMF Classic i na antenie. Relacje na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. To jutro, przypominam, 10. Rynek włókniarek łódzkich. A u nas Piotr Marczewski, Kariera Nikodema Dyzmy, jeden z wielu tytułów, które miały swą filmową lokację w Łodzi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szlachta nie pracuje. Szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. A naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: Uniwersum Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Osiemnaście serialowych odcinków. Tyle wystarczyło, by Hans Kloss, a właściwie major Stanisław Kolicki, agent J-23, na zawsze wpisał się w polską kulturę. Nie wszyscy pamiętają jednak, że granego w serialu przez Stanisława Mikulskiego bohatera widzowie mogli poznać jeszcze przed emisją pierwszego odcinka serialu. W latach 1965-1967 wyemitowano w telewizji dwie serie nadawanych na żywo spektakli teatru telewizji, w których widzowie mogli poznać przygody Hansa Klossa. To właśnie sukces tych spektakli sprawił, że w 1968 roku powstał pełnometrażowy serial telewizyjny. Co ciekawe, kolejność emisji odcinków dziejącego się w czasie II wojny światowej serialu nie odpowiada chronologicznie historii przygód Hansa Klossa. Wielbiciele produkcji ustawili odcinki po kolei i tak chronologicznie po pierwszym jest następny 8, a dopiero potem powinniśmy obejrzeć odcinek 3 i przeskoczyć do 9 i tak poprzestawiać cały serial, by poznać wszystkie przygody Hansa Klossa w takiej kolejności, w jakiej rozgrywały się w czasie trwania II wojny światowej. Ale czy ta kolejność ma znaczenie? Nieduże, jest to raczej ciekawostka. W każdym odcinku znajdziemy nawiązania do prawdziwych wydarzeń historycznych, ale serial należy traktować bardziej jako fantazję niż jako lekcję historii. Przede wszystkim celem serialu jest pokazanie, o ile Hans Kloss jest lepszy, sprytniejszy i ciekawszy od swoich przeciwników. I właśnie ten schemat fabularny sprawił, że serial stał się kultowy nie tylko w Polsce, co jest absolutnie oczywiste, ale także w całym bloku wschodnim. Ponoć jego czwartkowe emisje w Albanii były tak popularne, że w tym kraju przyjął się dowcip "Wymień po kolei dni tygodnia". W porządku. Poniedziałek, wtorek, środa, Kloss, piątek. Ale jeszcze warto przypomnieć, że choć serial bardzo kochamy i doczekał się on olbrzymiego, powiedzielibyśmy dzisiaj, fandomu, to nie pada w nim nigdy słynne "nie ze mną te numery, Brunner". Właściwy cytat, który należy powtarzać, to "takie sztuczki nie ze mną, Brunner". Co pokazuje, że jeśli tego nie pamiętamy, powinniśmy sobie powtórzyć stawkę większą niż życie, żeby cytować już wszystko właściwie.

0: reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
13: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Po reklamie.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Dziś na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze spore, ale za to z dużymi przejaśnieniami. Możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura od 24 stopni na północy do 28 maksymalnie w centrum i na południowym wschodzie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
19: Hi everyone, this is Trevor Morris.
20: This is Gustavo Santaolalla.
21: Hi, my name is Volker Bertelmann, a.k.a. Hauschka.
22: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnej Zielonej Góry.
1: Rozglądamy się kulturalnie, a na oku mamy nie tylko Kraków czy Warszawę. Oto Zielona Góra i lato mus wszelakich. Zbiór wydarzeń organizowanych przez Zielonogórski Ośrodek Kultury. W te wakacje odbywają się one w różnych częściach miasta, ale kulturalnym sercem lata ponownie będzie plac teatralny, miejsce, gdzie scena żyje muzyką, spotkaniami, wspólnym przeżywaniem letnich chwil. Tak zapewniają organizatorzy. I niezależnie od wieku i zainteresowań, myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie codziennie po kilka atrakcji, dlatego jest ważne, aby zaopatrzyć się w program Lata Mus Wszelakich. Jest dostępny na stronie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i wybrać, co komu pasuje. Na przykład w programie Potańcówka w Pałacu w Starym Kisielinie, spotkanie ze Zbigniewem Łebkowskim w ramach cyklu Z książką na leżaku, recital Jacka Kawalca, Jedna twarz, wiele głosów, a w piątek na przykład między innymi Brzydkie kaczątko w Teatrze Żelaznym i recital Marcina Januszkiewicza. Oprócz tego zabawy, konkursy, spacery, spotkania, koncerty i wystawy. Krótko mówiąc, lato mus wszelakich w Zielonej Górze.
0: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Łodzi, gdzie powstały takie filmy jak Ziemia Obiecana, Kariera Nikodemadyzmy i Krzyżacy.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.

23 minuty po 18, a kto idzie z nami ścieżką dźwiękową RMF Classic? Wkrótce Amelia, Thor, bohaterowie filmu Titanic i serialu 1670. Muzyka dużego i małego ekranu czeka w RMF Classic. Teraz fragment muzyki na wodzie Jerzego Fryderyka Händla, Orfeusz Chamber Orchestra.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Kierunek wakacje, a na horyzoncie piątek, piąteczek, imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim w RMF Classic. Dostaliście już zaproszenie? Zapraszamy wszystkich, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze RMF Classic. Z okazji premiery trzeciego sezonu serialu 1670 naszym gościem będzie Dobromir Dymecki, aktor wcielający się w rolę Bogdana, a wy spróbujcie napisać jego losy. Finał drugiego sezonu zostawił los Bogdana pod znakiem zapytania, czy powróci w trzecim. Wprawdzie Jan Paweł, jak usłyszycie za chwilę, wyobraża sobie Adam Czechę bez Andrzeja, ale czy my wyobrażamy sobie trzeci sezon serialu 1670 bez Bogdana? Co mogłoby się wydarzyć? Nagrajcie swoje teorie w formie wiadomości głosowej i wyślijcie ją do nas za pomocą Instagrama czy Facebooka. Autorzy najciekawszych głosówek otrzymają wejściówki na Panoramę 1670 we Wrocławiu, a nagrania wyemitujemy podczas imienin Bogdana, które będziemy świętować w piątek, ten najbliższy, od godziny 16 na antenie RMF Classic. Czekamy na wasze szalone, zaskakujące i zabawne pomysły. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. A oto już zapowiadana wizja Adamczych bez Andrzeja, czyli fragment ścieżki dźwiękowej drugiego sezonu serialu 1670. Muzyka Jerzy Rogiewicz, śpiew Bartłomiej Topa.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
5: Dobry design i nowinki zza oceanu.
4: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
5: To nasz plan na życie z klasą.
4: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
6: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
7: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

24 kaprys Paganiniego w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Na skrzypcach grał Mariusz Patyra. RMF Classic, kierunek wakacje. Idziemy ścieżką dźwiękową, filmową. Muzyka z filmów Amelia, muzyka z filmu Titanic wkrótce w RMF Classic. A gdzie słuchać muzyki filmowej na żywo? Podpowiadamy, służymy informacją. Otóż na przykład jutro w Warszawie. Koncert zatytułowany Od Śródziemia do Hollywood. W roli głównej muzyka, którą napisał Howard Shore. Centralnym punktem wieczoru będzie suita z trylogii Władca Pierścieni i filmów z cyklu Hobbit. Ale będą też inne tytuły z muzycznego portfolio kompozytora. Śpiewać będzie Anna Ozner, zagra Radomska Orkiestra Kameralna, którą prowadzi Jurek Dybał. Warszawa, Zamek Królewski i podróż od Śródziemia do Hollywood. O 19:00 w ramach festiwalu Ogrody Muzyczne. To jutro. Teraz filmowy Paryż i Amelia. Muzyka Ian Tiersen.

0: reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie.
15: Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu. RMF Classic.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: O ciekawej inicjatywie Polskich Kolei Państwowych pisano 14 lipca 1956 roku w Życiu Warszawy. Ekspresowy pociąg w czasy słońce w 10 wagonach zabrał w podróż 500 wczasowiczów. W dzień zwiedzanie, plażowanie, kino i teatr, a w nocy dancing na pokładzie i odpoczynek w czasie jazdy. Pociąg wczasowy wyruszał z Warszawy w każdy poniedziałek o 23.52, by odwiedzić Poznań, Międzyzdroje, Gdynię, Sopot, Gdańsk, Malbork i Olsztyn. Cena tygodniowych wczasów pociągowych wraz z wyżywieniem i atrakcjami wynosiła 560 zł od osoby. Sporo. Kurier Polski zapowiadał 14 lipca 1966 roku pojawienie się milenijnych srebrnych 100 złotówek emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Zainteresowanie okazało się tak ogromne, że przygotowane 100 tysięcy monet wymagało reglamentacji. Talon uprawniający do zakupu można było zdobyć, odsprzedając centrali handlu Jubiler 50 gramów srebra. W całym kraju ustawiły się kolejki amatorów numizmatów z kieszeniami wypchanymi srebrnymi sztućcami. Natomiast w Poznaniu, który zasłynął w całej Polsce produkcją lodów Calypso i Bambino, teraz szykowano nowy hit. Zakupione w Danii maszyny niebawem miały rozpocząć produkcję lodów Domino. 15 tysięcy kostek na godzinę. W zachodniej części kraju panuje upał i susza, a we wschodniej leje jak z cebra, a do tego zimno. Dlatego 14 lipca 1976 roku na łamach Życia Warszawy dziennikarz Andrzej Zalewski tym, którzy widzą kulę ziemską prażoną w słońcu pod grzybem pyłów i dymów, przypominał, że na początku XIV wieku upał i susza były tak wielkie, że wyschły koryta Dunaju i Renu. W Polsce wszystkie rzeki zniknęły w 1473, a w 1538 kronikarze zanotowali, że w Wiśle nie było ani kropli wody. I działo się to, gdy w Europie trwała mała epoka lodowcowa. Zalewski kończył stwierdzeniem, że pogoda jak kobieta zmienną jest.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ich rodzinne motto to zastaw się, a postaw się. Dlatego wszyscy wiecie, że przed nami udana impreza.
2: Cześć, z tej strony Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek imieniny Bogdana w RMF Classic. Do usłyszenia.
1: Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Już w piątek po 16 w RMF Classic.
3: Psst, szabla i strój sarmaty nie są obowiązkowe.
4: Reklama.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Po reklamie.

fragment tria fortepianowego S-dur Franciszka Schuberta, a to jest RMF Classic, kierunek wakacje. Gorący miejscami wtorek, maksymalnie termometry pokazały 29 stopni, powoli przechodzi w miły dla ucha i dla ciała wieczór. Wciąż jasne, jak to o tej porze. Jeżeli pójdziecie z nami ścieżką dźwiękową, czekają tajemnice oceanu, muzyka z przyrodniczego dokumentu, Mark Knopfler i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Metroland, a także opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. A poza tym ocean muzyki czeka późnym wieczorem i w nocy, przygotowując was na poranek. Wakacyjne śniadanie mistrzów w tym tygodniu podaje Katarzyna Chnat. Bardzo gorąco zapraszam w jej imieniu. A przy okazji przypomnę, co nam środa przyniesie. To będzie, jak podpowiada kartka z kalendarza, dzień bez telefonu komórkowego. Ciekawe, kto podejmie to wyzwanie, a także Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Ale to jutro. Pomyślimy o tym jutro, jak mawiała Scarlett O'Hara. Tu i teraz sen o Warszawie. Śpiewa Czesław Niemen.

0: William Boyce i fragment czwartej symfonii English Concert pod batutą Trevora Pinoka w RMF Classic. Magazyn popołudniowy zatytułowany Kierunek Wakacje dotarł do celu. Ścieżkami dźwiękowymi i kulturalnymi wędrowaliśmy. Zameldujemy się ponownie jutro o godzinie 15:00 wcześniej, zapraszając Was na konkursowe wakacje z mitami, z herosami, boginiami, rogiem obfitości. Szczegóły na rmfclassic.pl. A wieczorem i w nocy grać Wam będziemy dużo muzyki, bardzo dużo muzyki. Będziemy też czytać powieści i obudzimy o 7:00 rano, podając wakacyjne śniadanie mistrzów. Dziękuję za dzisiejszy spacer ścieżką dźwiękową. Ula Urzędowska, do usłyszenia.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.

0: Reklama.
1: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
7: Dobry design i nowinki zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
7: To nasz plan na życie z klasą.
6: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
8: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

oraz arabskich i tatarskich koniach będzie. W księdze Pamiątka z Krakowa opis tego miasta i jego okolic z 1845 roku Józef Mączyński, obywatel Rzeczypospolitej Krakowskiej, załączył wyciągi z geografii fizycznej i politycznej kraju wolnego miasta Krakowa. Zawarł tam m.in. opis charakteru mieszkańców. Przeczytajmy go, bo mimo upływu 200 lat przecież nie mogło się zmienić na zbyt wiele. Krakowiak jest krępy, barczysty, silny. Rysy twarzy w obojej płci są piękne. Postać łagodna, mowa przeciągła i donośna. Włos ciemny, pospolicie bardzo rzadko kędzierzawy. Jest on, czyli Krakowiak, wesoły, dowcipny, czuły, gościnny. Jest ciekawy, przebiegły, cokolwiek leniwy. Raz tylko można go oszukać, bo potem to już jego rzecz oszusta wywieźć w pole. Skłonny jest do uniesień. Przekonanie rozumu słabiej działa na jego wolę jak zapał. Zresztą zapał prędko ostyga. Poezja, muzyka zachwyca jego zapalne serce i duszę. Do hulanki, dziewczyny i bitki jest on pierwszy, lecz jest pobożny. A jeżeli więcej śpiewa krakowiaki niż nabożne pieśni, to wypływa z tej przyczyny, że w nim tleje iskra poezji, o której on sam nie wie, lecz ją czuje i wynurza w swoich krakowiakach, smętnych, wesołych, a nawet satyrycznych, a w których się odbija mocno jego charakter. Ni ciężka praca, ni nędza, ani ucisk nie potrafią w nim uśmierzyć żywości, wesołości i zuchwałej odwagi. Krakowiaki są podobni w ten sposób do owych tatarskich i arabskich koni, których nędza, trud nie są w stanie ugasić naturalnego ognia. No dobrze, to już wiemy w takim razie o krakowiakach prawie wszystko. W ostatnim zdaniu Mączyński stawia kropkę nad i. Wreszcie ci krakowiacy są to ludzie szczerzy, przyjacielscy, gościnni. A choć nie umieją o tych cnotach rozprawiać, umieją je pełnić. 200 lat mija, a krakowiacy wciąż tacy sami jak te tatarskie i arabskie konie. No, prawie tacy sami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Wtorek, 14 lipca. Słońce wzeszło o 4:46, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:45. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 24 minuty. Dokładnie dzisiaj o godzinie 11:43 Księżyc wszedł w fazę nowiu. Co ciekawe, znajduje się on również w perygeum, najbliższym Ziemi punkcie swojej orbity, około 360 tysięcy kilometrów od nas. Ponieważ jednak ustawia się w jednej linii ze Słońcem, nie oświetla nocnego nieba ani w 1%, zapewniając najciemniejsze możliwe warunki w lipcu. Długie, jasne zmierzchy i krótkie noce sprawiają, że podczas tak zwanych białych nocy, w dodatku bezksiężycowych, będziemy mieć idealny czas na wypatrywanie na północnym horyzoncie obłoków srebrzystych. Pomiary radiowe w latach 60. XX wieku potwierdziły, że obłoki srebrzyste składają się z mikroskopijnych kryształków lodu, formujących się w mezosferze na wysokości od 80 do 100 km w temperaturze poniżej minus 120 stopni Celsjusza. Te najwyższe chmury ziemskiej atmosfery, zbudowane z kryształków lodu, potrafią jarzyć się niesamowitym, błękitno-srebrzystym światłem długo po zachodzie Słońca i kilka godzin przed jego wschodem. Dzisiaj Saturn powoli awansuje do rangi króla letnich nocy, będąc w bardzo korzystnej pozycji obserwacyjnej dla amatorskich teleskopów, podnosi się nad wschodni horyzont blisko północy. Nie wszyscy wiedzą, że za czasów Mikołaja Kopernika znane były planety Układu Słonecznego tylko do Saturna. Nie znano Urana i Neptuna, bo nie można ich było dostrzec gołym okiem. Te dwie ostatnie planety z naszego kosmicznego podwórka zostały odkryte dopiero w XVIII i XIX wieku. Uran w 1781 i Neptun w 1846. Dzisiaj możemy je obserwować, ale tylko przez teleskop. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Platerki. Rocznik jest rodzajem czasopisma, które zastąpiło wcześniej wydawaną platerkę. W pierwszym numerze tejże redaktorki piszą: Platerka. Imię to przylgnęło do nas od chwili pierwszego przystąpienia progu szkoły. Jednak rozróżnić trzeba rolę platerki uczennicy, a platerki byłej wychowanki. Gdziekolwiek się znajdzie po ukończeniu naszej szkoły, czy to na studiach wyższych, czy w pracy zawodowej, czy w rodzinie, musi być świadomą i konsekwentną wyrazicielką zasad katolickich i narodowych. Musi je krzewić słowem, czynem i przykładem. Pragniemy, aby platerka dotarła do wszystkich koleżanek. Aby tym, które nigdy nie zerwały łączności ze szkołą i z nami, była zachętą i bodźcem do dalszej pracy. Wydając pierwszy zeszyt naszego pisma, zdajemy sobie dobrze sprawę, że jego dalszy rozwój zależy w znacznej mierze od tego, czy koleżanki, czytelniczki, dostatecznie nasze nowe zamierzenie poprą. W sprawozdaniu zamieszczonym w czasopiśmie znajdujemy potwierdzenie składu zarządu koła byłych wychowanek w dniu 31 grudnia 1928 roku. Przewodniczącą jest Irena Gombrowicz. Poza tym w platerce zamieszczono artykuł dr Zofii Brochockiej, Matka Boska, Królową Korony Polskiej, kroniki koła byłych wychowanek i seminarium nauczycielskiego, relacje z życia szkolnego, rozmaitości, wspomnienie zmarłych oraz tekst Ireny Możdżeńskiej z dziedziny współczesnych zagadnień społecznych. Możdżeńska, najbliższa przyjaciółka Ireny, pisze tu o wykształceniu obywatelskim i społecznym byłych wychowanek. W tym celu organizuje się serię wykładów z dziedziny zagadnień państwowych, które mają je zapoznać z dorobkiem politycznym i ekonomicznym odrodzonej Polski i z jej ustrojem państwowym. Głównym zadaniem powinno być zwalczanie analfabetyzmu, uświadamianie obywateli. Autorka podkreśla ideową stronę pracy społecznej. Jednostka nie może być celem sama w sobie. Bóg nas stworzył w społeczności. To też prawo naturalne i nakaz Chrystusowy, abyśmy się społecznie miłowali, nakłada na każdego z nas obowiązek pracy społecznej. Pisze Możdżeńska. Jej zdaniem do pełnienia obowiązku powołane są przede wszystkim warstwy inteligenckie, w zamian za wartości moralne, umysłowe i kulturalne, które dane im było zdobyć. Środowisko szkolne wzmacnia w Irenie potrzebę angażowania się w działalność na rzecz innych. Czy próbuje naśladować patronkę gimnazjum? Cecylia Plater-Zyberg. Marzyła o stworzeniu młodzieży polskiej takich warunków, które by zapewniły jej przepojoną patriotyzmem troskliwą opiekę i umożliwiły zdobywanie wiedzy w atmosferze ojczystej.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Prognoza na jutro.
8: W środę na Pomorzu i północnym zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze duże, ale z przejaśnieniami, większymi przejaśnieniami. Na północy i północnym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze, również z gradem. Temperatura maksymalna od 24 stopni na zachodzie do 28-29 w centrum i na wschodzie. Nad morzem 23.
9: Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: tony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: RMF Classic. Muzyczny asystent kierowcy i pasażera.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szlachta nie pracuje. Szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. A naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Na gorącą letnią noc. Zmysłowa muzyka w RMF.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Muszę jechać na komendę? Zaniepokoiła się Daria. Lena wzruszyła ramionami. Od początku zdawała sobie sprawę, że to będzie najtrudniejsze. Byłoby lepiej, odparła, starając się brzmieć neutralnie. Ale jeśli nie czujesz się na siłach, możemy zrobić próbę u ciebie. Możemy nagrać się telefonem. Zadzwonię do prokuratora Tymińskiej i poproszę ją, żeby skrobnęła mi podpis, że formalnie wszystko jest okej. Pewnie nie zgodzi się przyjechać, skoro nie mamy wskazania, ale przywiozłam kilka zdjęć, które chcę ci pokazać. Daria podniosła się wreszcie i wolno pokiwała głową. U mnie może być. Zgodziła się nagle, a Lena zdziwiła się, że poszło tak łatwo. Daria tymczasem kontynuowała. Sorry, że narobiłam ci wczoraj kłopotu. Mam nadzieję, że twoi rodzice się nie gniewają. Nie wiem, co mnie napadło. Przestraszyłam się. Byłam totalnie rozjechana. Nie ma o czym mówić. Lena objęła podopieczną i ruszyły do wyjścia. Słuchaj, potrzebuję jakiejś spódnicy. Pożyczysz mi? Jestem wyższa od ciebie, ale może w którąś wejdę. Tylko bez falbanek. Ma być urzędowo. Dziś na konferencji mam się kajać i nie mogę wyglądać jak chłop. Pierwszy raz od dawna Daria lekko się uśmiechnęła. Pewnie, zgodziła się. Jakby co, zorganizuję też jakąś bluzkę. Pasowałaby ci taka jedna koszula. Kiedyś bardzo ją lubiłam. Postawię ci za to piwo. Lena się uśmiechnęła. Bez procentów, rzecz jasna. Wiem, że teraz jesteś fitnessiarą. Wyszły na parking, ale zaraz się rozdzieliły. Daria ruszyła po rower, który zostawiła pod drzewem za boiskiem do koszykówki, bo Lena miała go załadować do bagażnika swojego kombi. Miały to przećwiczone. Nie pierwszy raz Lena przyjeżdżała po Darię na meeting. Dziewczyna mieszkała na Bemowie i Lenie szkoda było czasu na oczekiwanie, aż dojedzie na własną rękę. Poza tym wolała mieć na nią oko. Jeśli ma wejść do ekipy kryminalnych komisarza Rosy, powinna dostarczyć przesłuchanie Darii zaraz po konferencji. Liczyła, że to właśnie będzie jej karta atutowa. Złożyła już tylne siedzenia i z otwartym bagażnikiem czekała na Darię. Zaciągając się kolejnym ajkosem, a w myślach układała oświadczenie, które dziś po południu wygłosi do mediów. Po kilku minutach zaczęła się jednak niepokoić. Wbiegła z powrotem na boisko szkolne i rozpaczliwie wypatrywała Darii. Nic. Ani śladu dziewczyny z rowerem. Uczestnicy meetingu stali za bramką, prowadząc ostatnie rozmowy, paląc albo jedząc lody. Lena zagaiła ich o Darię, ale nikt nie zwrócił uwagi, w którą stronę pojechała. Twierdzili, że żadne z nich jej nie widziało. Jakby zapadła się pod ziemię. Lena miała złe przeczucia. W głowie kołatały jej się ostatnie słowa Darii o napastniku, który wciąż ją nachodzi. Wyciągnęła komórkę i zaczęła kompulsywnie dzwonić. Pisała wiadomości, wybierała numer Darii raz za razem. Już miała wsiadać do auta i gnać do jej mieszkania na Bemowo, żeby sprawdzić drugi, bardziej optymistyczny scenariusz, czy Daria jej po prostu nie wystawiła. Aż nagle za kontenerami dostrzegła rozmawiającą parę. Bez pudła rozpoznała słomiane włosy mężczyzny rozsypane na twarzy i spojrzenie głęboko osadzonych niebieskich oczu.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę. Dziękujemy Państwu.
1: Hi, this is Harry Gregson-Williams saying hi to all RMF Classic listeners. There you go.